0: ona z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: No dobrze, niech się wypada teraz w tygodniu, podobno w weekend ma nie padać, a temperatura wyniesie nawet 21 stopni. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Dziś tylko gdzieniegdzie małe opady deszczu. W Beskidach temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni, na drogach jeszcze nie ma dużych korków.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżona o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. A polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
3: Pokazali klasę! Pięknie!
4: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
2: Usłyszał reporter Eski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
0: SK Beskidy News.
1: Prawie 1 800 000 złotych pójdzie na remonty dróg w gminie Łodygowice. Prace obejmą blisko 2 900 metrów tras na 12 ulicach w 4 sołectwach. Drogowce pojawią się w Łodygowicach, Pietrzykowicach, Biernej i Zarzeczu. Ruszyły zapisy na jesienny festiwal biegowy w Żywcu. 10 października będzie bieg na 10 km o Puchar Burmistrza Żywca, a także Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów na 5 km. Zgłoszenia do 6 października.
5: Jankes. Kama.
6: I Wiktor.
7: No i godzina 6. Dzień dobry, czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
8: Dzień dobry, witamy, zapraszamy.
9: Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
7: A to pan już wygrał.
10: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
7: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: tutaj SK, 8 minut po godzinie 6, kawa wjechała, jest pięknie, my też wjeżdżamy w środę 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość espresso. Gra na kodach, oszukuje, to jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również z sorem.
1: No właśnie. Ale
2: zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Taki szejk samego rana pyszne.
1: Mój tata zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą. No i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty. Jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała. No na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji. No to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja
2: tak
1: myślę, że właśnie 1-0 dla niej. Bo mogła być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
1: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Radio SK. Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu.
4: Dobry.
0: Co za spóźnianie się?
5: Spóźnienie.
0: O?
2: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was. Oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6.
1: Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa. Ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
1: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
0: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
1: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No,
0: no tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie, przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
10: Dobra informacja. Wybrano wykonawcę remontu mostu na S1 w Lalikach. To nad potokiem Czerna. Koszt tego remontu to ponad 3 800 000 zł. Dziś w Lalikach, Żywcu, Milówce, temperatura wyniesie prawie 14-15 stopni. Po południu dużo przejaśnień.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną winą w Lidze Narodów już w piątek.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
17: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
18: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
19: Zdecydowana przegrana. 550 za bak paliwa.
18: Za litr będzie niedługo.
16: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
17: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
20: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: SK, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne brasowanie.
2: No i Adziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, czy tak można. Dzień dobry.
3: Ja, ja też czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Ekspresie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
1: Zda się.
2: To prawda. Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20 swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
2: Bratku, i później powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, ja się doradzę, dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem i nie odgadł. Nie odgadł, był pełen rodzynek.
1: Sernik.
3: Albo tak musiał się przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno
3: albo
0: było,
3: musiał przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie. Tam.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Jazy.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej. Pomidorowa z ryżem, czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
5: No. Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: 12 do 7. Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
2: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny, a tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
1: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
2: Starczym, co ty gadasz, no?
1: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
3: To jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
1: Koguta ani takiego stworzenia typu kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
3: Konie budzą tak. Patataj.
1: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
2: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
1: Tak.
2: Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, Kawa, to jest kwestia wyjścia z radia.
2: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są, motyle latają.
1: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: I like it. Oni lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: Wow. No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radiu SK. Radiu SK. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
17: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Canal Plus.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
23: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
27: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 14-15 stopni w pięknych Beskidach. Opady deszczu, owszem, możliwe, raczej do południa. No i też ważna informacja, w weekend ma być o wiele cieplej, dużo słońca i nawet 20 stopni na plusie.
25: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
2: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
0: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
0: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168 spotkanie w narodowych barwach. Jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
5: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
6: SK Beskidy News.
7: Zamiast parkingu jest zielona sala lekcyjna. Przy żywieckim Koperniku powstała ekopracownia pod chmurką z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Beskidy znów czekają na wolontariuszy. 27 września startuje 11. edycja Czyste Beskidy Festiwal. Uczestnicy ruszą 6 trasami, m.in. z Lipowej na Skrzycznej i z Żabnicy na Halę, bo raczą, żeby sprzątać górskie szlaki. W poprzednich edycjach zebrano ponad 3 tony śmieci.

0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
1: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie? Ona czy wy?
2: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
1: Ułamała.
3: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygra u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 664-402-302.
1: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia. Cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: mamy... mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Zabrzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii. Daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Dobra, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: To nie ta miejscowość.
2: Sydney.
0: Oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia. Ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale. Jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami, no
3: hej. To wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes. Kama.
5: Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 664-402-302. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
6: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
5: Brawo!
4: Brawo!
6: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, tak, bardzo dobrze.
6: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego. No.
5: A tak naprawdę mówi, szajsy.
2: Lećmy, auf Wiedersehen, lećmy z drugim. Teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
6: Zarówno
4: kogo?
6: To...
5: Lalkę kto napisał? Szkoła Prus. Się kłania. Kto?
4: Prus!
5: Dobra.
4: Prus.
5: Prusak.
1: Trzecie.
5: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
6: O, na przykład, może
2: bardzo
6: być.
2: Ładnie.
6: Cieszmy się z małych rzeczy.
2: Ja lubię małą czarną kawkę za rana, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
6: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
4: Ten pierwszy.
6: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
2: Czyli Glapiński, bardzo dobrze.
5: Zgadza się. Kto ci tyle złota, na co on?
1: Piąte.
2: Uwaga, piąte.
5: Skąd pochodzi waran?
2: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
4: A jakaś podpowiedź?
5: Masz to w domu.
6: Takie jest, z szufladami.
4: Komoda?
6: Waran z komodo, ale już po czasie. Trzymaj
5: Niestety,
6: się, Macia. Wszystkiego dobrego.
2: Ale była dobra, No, to była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
5: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Mateusz. Szóste.
6: Mateusz, co to jest komoda?
5: Skoro było komodo.
7: Komoda, no to jest mebel.
6: I ostatnie pytanie, Siódme. Ostatnie sekundy.
5: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
7: Łyżką miesza się z herbatkę.
6: Jesienią!
2: Jak mogłeś?
5: Przewrócił się na twarz.
2: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
6: Zaliczamy.
2: Sprawdzamy, war zalicza. War mówi tak, zaliczamy, był blisko.
6: Eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn Eska, story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
7: Jesie!
6: Nią!
7: Wyczynią!
5: Ludzie kochani!
6: To spoko, kiedyś się nauczy.
5: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka powiedzmy, taka sobie. Tak
2: no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: I jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło.
1: Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Hej. Ulepimy ci bałwana.
0: No chodź.
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
7: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Ruch na ulicach Żywca jest wzmożony. Sporo samochodów mamy także w Milówce, w Węgierskiej Górce. Duży ruch na S1. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pogodę, no to dziś temperatura wyniesie 14-15 stopni. Opady deszczu, owszem, do południa. W drugiej części dnia więcej przyjaśnień, więc spacer jak najbardziej wskazany.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Miała 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
14: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
13: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
13: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą, a o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Jankes,
18: Jankes,
17: Kama i Wiktor.
19: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
20: No
19: czekamy.
20: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
21: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
20: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
22: Zapraszamy na eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na eskowy Messenger.
19: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez jabłem?
22: Słuchaj, ty zawsze jesteś sernikiem. Pełen szczęścia.
19: Za dziś, za kilka chwil wjeżdżam tutaj z sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
20: Pokażesz rodzynka? No to co? Instagram, tam zdjęcia.
19: Już
20: wasze
19: jestem?
20: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
19: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście. Kama, dawaj do bikini. No jest, okej. No.
0: Ostatni dzień lata i...
2: Gips.
1: I oczywiście Igo.
2: I dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
2: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, a na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają
0: ja
2: i rozdają
0: kocham.
2: Swoje specjały.
0: Ojejku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, jechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki. Wszystko było.
2: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
2: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
1: Kto ich tam puścił?
2: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: Za co?
2: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
2: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: I po reklamie.

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem świeczuszka też. Pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża, uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie, pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka nosel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać. No?
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, czy ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No a jak? No to co to jak? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici.
0: Wszystko się znakomici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest
0: już?
3: Odpalamy naszą zabawę.
0: Co tak
3: zabawę?
0: Się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie
3: jest
0: takie...
3: jest znakomici.
0: Ostatnio byłem sernikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to może być ciężko? Naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sernikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
3: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
6: I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepie.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 14-15 stopni w pięknych Beskidach. Opady deszczu, owszem, możliwe, raczej do południa. No i też ważna informacja, w weekend ma być o wiele cieplej, dużo słońca i nawet 20 stopni na plusie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
11: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
10: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Ceną diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
12: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
10: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej 100 dolarów, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
13: SK Beskidy News.
9: Prawie 1 800 000 złotych pójdzie na remonty dróg w gminie Łodygowice. Prace obejmą blisko 2 900 metrów tras na 12 ulicach w 4 sołectwach. Drogowce pojawią się w Łodygowicach, Pietrzykowicach, Biernej i Zarzeczu. Ruszyły zapisy na jesienny festiwal biegowy w Żywcu. 10 października będzie bieg na 10 km o puchar burmistrza Żywca, a także Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów na 5 km. Zgłoszenia do 6 października.
8: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor Kama i nie wiadomo kto, bo Jankę cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
14: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
2: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem wrzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
14: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
16: Jankę, moja podpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
15: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
14: On, dobra.
2: No, chciałam przypomnieć, że sernik to też on.
14: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie, zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być?

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś, czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik.
0: Bo?
2: Gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
2: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by go
0: kupić. Czego zrobić?
2: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupne. Praca. Co więcej, jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda? To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, moja ślinia.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem do tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
2: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest! Proszę!
2: Ale jakie były wytyczne?
1: Blacha,
2: tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę Państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha? Jest sernik?
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty ale za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
3: Jankes.
0: I właśnie. Nosek.
2: I właśnie.
3: Wiktor. W Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem, jak ma się podpisać.
1: Tak jak my
2: w ogóle,
1: drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniesz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
2: Spróbuję.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem podgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł sernik
0: do studia.
1: Smacznego kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika.
1: Słuchajcie,
3: nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na naszym eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Jestem onem, czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: Yo. I lubisz jeździć, wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: ale
0: w Łodzi?
3: Ale zaraz sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
5: Nie.
1: Nie, okej, dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
6: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Nagle zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
5: Amatorem.
3: No jesteś troszkę takim samym sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie?
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu, taki wysoki? O. No ten, jak mu tam.
0: No, który ten? No.
1: Ten ostatnio wygrał taniec z gwiazdami, poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie. O.
3: Nie wiem, kto wygrał.
0: Nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad. Jakby nawet.
3: Bagi! O
0: jakbyś zapytali
1: ja nie powiedziałem tego. Kama masz stratę?
0: To by nie poszła.
1: Dobra.
0: To ty myśl, a my zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?

0: Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem, mam was,
1: Słuchajcie, wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe.
2: No.
1: Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany i pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: I dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: To z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Ruch na ulicach Żywca jest wzmożony. Sporo samochodów mamy także w Milówce, w Węgierskiej Górce. Duży ruch na S1. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pogodę, no to dziś temperatura wyniesie 14-15 stopni. Opady deszczu, owszem, do południa. W drugiej części dnia więcej przyjaśnień, więc spacer jak najbardziej wskazany.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Zbliża się 8.30, to czas na Jaska News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
18: Jankes. Kama.
19: Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Radio SK.
0: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
12: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
0: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
18: To może zmienimy teraz.
0: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia. No niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu. Chcesz

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: 7 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy. Ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem,
0: kim jest Jankes.
2: Słyszysz, to sama się wiem. Zaraz okaże, sprawdzimy. Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
3: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
2: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
3: Proszę bardzo, oto secik.
4: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
5: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte.
4: A. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie.
3: Raz.
4: Jesz kaktusy, które nie kolcy. Mają kolców.
1: Dobrze powiedzieć, kolców.
3: Oraz?
6: Okay. Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
2: Nie. Kolcy jest kluczowe, nie ekipa.
3: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu, no i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
2: Tak, ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? Uh-huh. On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
3: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: W ogóle ma koronę. Wiem, że on ma koronę ziemi. Był na tych wszystkich Mount Everestach i innych. Tam, nie wiem, na Śnieżce. No pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
3: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
2: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
2: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
3: Samego pokaż siebie mi. Teraz poznasz, pokaż słuchaj. No, patrz, o,
1: i to szczytowanie, że kiedyś...
3: Się.
2: No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
2: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
3: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
1: No, pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
7: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
13: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku-Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa.
1: Kaloryfer.
0: Meteorologia. Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
1: W 1914
3: ciekawe
1: roku!
3: Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
1: Słuchajcie, ale ja wiem! Ja wiem!
0: Co wiesz?
1: Ja wiem, co to jest!
0: Co to jest?
1: Cisza przed burzą!
4: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
1: Ale teraz będzie upalnie.
4: Łap to.
1: Dawaj. O, kama, dawaj.
3: I co?
1: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Głośnosza, czyli Stanach w Radiu SK, 4 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, no bo to może ale chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To nosek, prawda, ale ja, ja mam propozycję. Że my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
1: Wiktor żyje tym od
0: tygodnia. Dawaj go tu.
1: Uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę.
1: 1.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto.
1: Pozdrawiamy. To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Mamy poranny szczyt komunikacyjny, czyli teraz jeszcze duży ruch samochodowy w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Jeśli chodzi o pogodę, to no, dziś nie najgorzej, szczególnie po południu, bo do południa sporo chmur i lokalnie opad deszczu. A w weekend bardzo znaczna poprawa aury i nawet 20 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Minęła 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, mieszkańcy są w szoku.
21: Naprawdę, w szoku jestem.
22: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
21: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
20: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
23: Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
24: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
20: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
19: SK Beskidy News.
16: Zamiast parkingu jest zielona sala lekcyjna. Przy żywieckim Koperniku powstała ekopracownia pod chmurką z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Beskidy znów czekają na wolontariuszy. 27 września startuje 11. edycja Czyste Beskidy Festiwal. Uczestnicy ruszą 6 trasami, m.in. z Lipowej na Skrzycznej i z Żabnicy na Halę Boraczą, żeby sprzątać górskie szlaki. W poprzednich edycjach zebrano ponad 3 tony śmieci.
13: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy z założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Możecie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu SK to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Co prawda będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
5: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku-Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: I po reklamie.

0: Heaven, Easy Bizu, Olo Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze. Niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: jechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: A niech sobie pada, niech sobie leje, niech sobie będą chmury, oby w weekend było ciepło. Sprawdzam. Faktycznie, dużo słoneczka, cieplej, do 21 stopni i początek przyszłego tygodnia też pogodowo niczego sobie. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki, ruch umiarkowany.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
14: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
13: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
15: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
13: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
16: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
13: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
9: SK Beskidy News.
12: 1 października w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej rusza refundowany przez NFZ program leczenia przewlekłej migreny. Mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
17: To jest realna szansa na poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło rezultatów.
12: Warunkiem jest też nieskuteczne wcześniejsze leczenie co najmniej 2 lekami. W Międzybrodziu Bialskim kończy się budowa pump tracka przy ulicy Sportowej. Tor ma ponad 130 metrów długości i będzie można z niego korzystać za darmo.
8: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. To za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka. Więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu. I w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś? Jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temper City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
4: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
5: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
6: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
13: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w Esce trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

Ring a Bell, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to już za chwilę u nas.

0: cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Passenger od Aleksa Warrena tuż przed godziną 11 z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy i o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bledka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
5: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września Gemini Park w Bielsku Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
19: Już w najbliższą niedzielę Łosot przy Bocówce na Bukowinie. Sprawdźmy, jaka będzie pogoda. No, aura ma dopisywać. Będzie słonecznie do 20-21 stopni. Dziś i jutro jeszcze sporo chmur na niebie i lokalnie opady deszczu. Na drogach ogromnych korków nie ma.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Jest 11:00, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
23: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
22: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i prowadzić kontry, dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
24: Czasami oczywiście wygramy z grywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
22: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
0: SK Beskidy News.
19: Czyste Beskidy Festiwal w nowej formie. W tę niedzielę wolontariusze wyruszą na szlaki w 6 różnych lokalizacjach.
1: Znajdujemy na nich opony, telewizory, lodówki, dużo gruzu budowlanego. Wiemy, że przecież w plecaku turyści tego nie przywożą.
19: Mówił Rafał Pałaś z Fundacji Górom. 2 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny zespołu Popieronie. Dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Michałka, który zmaga się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym i padaczką lekkoopłatną.
2: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto, nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid LAROI i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin Van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam od ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio
1: SK. Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Temple City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Ay.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
4: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
2: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
3: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała.

0: choinkę na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
1: I po reklamie.

0: by w takim brzmieniu wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które, jak wiadomo, mogłoby być bardziej mailem. Michał Sapkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
13: A niech sobie pada, niech sobie leje, niech sobie będą chmury, oby w weekend było ciepło. Sprawdzam. Faktycznie, dużo słoneczka, cieplej, do 21 stopni i początek przyszłego tygodnia też pogodowo, niczego sobie. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki, ruch umiarkowany.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
11: Na program zaprasza Piec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie 20, a 30 lat za kratami. Katowicki Sąd

0: Apelacyjny zaostrzył wyrok dla Tomasza J., zabójcy księdza z Kłobucka. Do dramatu doszło w lutym 2025. Napastnik zaatakował w garażu na plebanii. Przyznał się do zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju. Potwierdził się ustalenia Radia SK, a Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
1: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
0: A Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana, a to m.in. audyt miasta czy zmiany w strefie czystego transportu.
2: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje.
0: A po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
3: Mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie. 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż.
0: A jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł.
4: Gaz, no to tak o połowę taniej.
5: Na zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: Mówili nam kierowcy, a za litr gazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł.
6: SK Beskidy News.
7: Gmina Świnna podpisała umowę na kolejne inwestycje ekologiczne. Nowe energooszczędne instalacje pojawią się na obiektach szkolnych i przedszkolnych.
8: Instalacje fotowoltaiczne na 2 szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewlima i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej.
7: Mówił wójt Wojciech Urbański. Wybrano wykonawcę remontu mostu na S1 w Lalikach nad potokiem Czerna. Firma Primost Serwis z Będzina wykona pracę za ponad 3 800 000 zł. Remont potrwa 2 lata.
9: Mimo tego, że środa 23 września, to my przedłużamy lato. Muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny taki hit, który z latem się kojarzy dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Gips, Igo i ostatni dzień lata. A teraz Thomas Gray, Michu Sobkowski. Witajcie po 12.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I Like, a później I Don't Like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? Trochę się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No a to dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama. Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Alarm w bazie Psiegopatrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
8: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiegopatrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września Gemini Park w Bielsku Białej. Psi Patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
9: I po reklamie.

Post Malone i Swelly. Drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan PZ i Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Future man of dime, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like a car thief.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Alarm w bazie psiego-patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
10: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego-patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Już w najbliższą niedzielę Łosot przy Bacówce na Bukowinie. Sprawdźmy, jaka będzie pogoda. No, aura ma dopisywać. Będzie słonecznie do 20-21 stopni. Dziś i jutro jeszcze sporo chmur na niebie i lokalnie opady deszczu. Na drogach ogromnych korków nie ma.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
17: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
16: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
18: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
19: Sama jestem onkologiczna.
0: ekologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
16: No, turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
11: SK Beskidy News.
15: 1 października w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej rusza refundowany przez NFZ program leczenia przewlekłej migreny, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
18: To jest realna szansa na poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło rezultatów.
15: Warunkiem jest też nieskuteczne wcześniejsze leczenie co najmniej 2 lekami. W Międzybrodziu Bialskim kończy się budowa pump tracka przy ulicy Sportowej. Tor ma ponad 130 metrów długości i będzie można z niego korzystać za darmo.
19: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, my body isn't ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SC muzycznie lato przedłużamy. Jonathan, PZT Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od Sointy i Korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
12: I po reklamie.
13: Esko.

hity na czasie w Radiu SK. Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił. Najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się we Kung City of Hills, London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, She Doesn't Mind w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
7: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
5: A niech sobie pada, niech sobie leje, niech sobie będą chmury, oby w weekend było ciepło. Sprawdzam. Faktycznie, dużo słoneczka, cieplej, do 21 stopni i początek przyszłego tygodnia też pogodowo niczego sobie. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki ruch umiarkowany.
4: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim. Poderwano myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
7: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
6: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
8: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
6: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
2: SK Beskidy News.
5: Czyste Beskidy Festiwal w nowej formie. W tę niedzielę wolontariusze wyruszą na szlaki w 6 różnych lokalizacjach.
9: Znajdujemy na nich opony, telewizory, lodówki, dużo gruzu budowlanego. Wiemy, że przecież w plecaku turyści tego nie przywożą.
5: Mówił Rafał Bałaś z Fundacji Górom. 2 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny zespołu Popieronie. Dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Michałka, który zmaga się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym i padaczką lekkooporną.
10: I Damian Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McNown również Tame Impala się zdarzy. Na początek, this is what you came for, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominam o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentu w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talent.

I Money Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni, przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: Top Low na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. No oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska SA. Materiał nie jest ofertą.

0: Kupon Orlen z energią po rabaty.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
4: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewro.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK, to nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Kroszciel razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistock. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: A teraz sprawdzamy, co tam na drogach naszego regionu, jak się wam jedzie do domu, z pracy, no... Całkiem spory ruch samochodowy w centrum Żywca, to normalne, duży ruch samochodowy też na S1, przypominam o remoncie i też sporo samochodów na drogach wojewódzkich. Jutro aura podobna do tej dzisiejszej.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
21: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
20: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
22: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
20: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
0: SK Beskidy News.
16: Gmina Świnna podpisała umowę na kolejne inwestycje ekologiczne. Nowe energooszczędne instalacje pojawią się na obiektach szkolnych i przedszkolnych.
2: Instalacje fotowoltaiczne na dwóch szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewlima i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej.
16: Mówił wójt Wojciech Urbański. Wybrano wykonawcę remontu mostu na S1 w Lalikach nad potokiem Czerna. Firma Primost Serwis z Będzina wykona pracę za ponad 3 800 000 zł. Remont potrwa 2 lata.
12: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
12: Czyli ESK w Radiu ESK.
24: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
25: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy,
24: Czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozprasza.
25: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
24: A właściwie powiedz.
25: Dziękuję.
24: No dobrze.
25: SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Mosa i Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę Państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią. No
0: tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no.
0: Muzyką. Robimy to muzyką.
1: Muzyką. No.
0: I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest Orła cień.
0: Nie, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato, nie.

0: Kasanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie zapowiadanie
1: Kasanach. Dobra, podajcie się do dymisji.
2: Słowach pomyliłeś się dwa razy. Dobra, ja mam tego dosyć.
0: Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę, ostatni dzień lata.
2: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
2: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
2: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
2: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
2: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A wiesz, ja bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
2: To znaczy, żeby
0: w tym roku.
2: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
2: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił.
0: Tak, ten, no.
2: No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
2: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, Formani.
3: Ale ładnie.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
7: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku Białej. Psi Patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dużo rzeczy zaczyna się w Esce. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, starczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą ośmiolatka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Gra niedostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą ośmiolatka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój. Aha.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra. Trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand w radiu.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
2: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
2: A artysta, jak się nazywa?
0: Jak?
2: Artiomas.
0: Wow, naprawdę.
2: No, tak się wymawia, wiesz, że ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tam powiedział, no.
2: Tak, bo sam jesteś Artemas.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
0: No, no, no.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przyćwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszych dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę, po newsach w Radiu SK.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
9: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września Gemini Park w Bielsku Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
14: 2 lata ma potrwać remont mostu na S1 w Lalikach, to nad potokiem Czerna. Wybrano właśnie wykonawcę tych prac. Dzisiaj w Milówce w Węgierskiej Górce po południu znacznie lepiej niż przed południem, ale jutro znowu sporo chmur na niebie i lokalnie będzie padać. Trzymajcie się.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. 2 pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
16: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
15: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
17: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę resztę zobowiązań, o przeżycie. To jest dramat.
15: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
3: SK Beskidy News.
14: 1 października w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej rusza refundowany przez NFZ program leczenia przewlekłej migreny. Mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
10: To jest realna szansa na poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło rezultatów.
14: Warunkiem jest też nieskuteczne wcześniejsze leczenie co najmniej 2 lekami. W Międzybrodziu Bialskim kończy się budowa pump tracka przy ulicy Sportowej. Tor ma ponad 130 metrów długości i będzie można z niego korzystać za darmo.
3: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: 16:02 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
19: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na eskowym messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w SC.

0: Whatever turns you on w SC. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną, czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, rzucam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem, na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria A, potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy, zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś, czego nie słychać.
2: Cyrk.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać, jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę, no. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak. Do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria, 2-2 right. Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka. Powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry,
5: dzień dobry,
0: poproszę ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
0: Ale to takie, to ale moje, to moje sypialni, życie, prawda? To jest twoje życie, my nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje, Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę, czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świata, na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: No zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak to byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. Kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać. To też jest jakiś plan.
1: Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz... Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, wow. Ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami.
1: Znaczy, nie chcę cię strażyć, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu. Dinozaury potrzebują pomocy. Wasza misja? Gemini Park.
17: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września.

0: Zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś
0: tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: A teraz sprawdzamy, co tam na drogach naszego regionu, jak się wam jedzie do domu, z pracy. No, całkiem spory ruch samochodowy w centrum Żywca, to normalne. Duży ruch samochodowy też na S1, przypominam o remoncie, i też sporo samochodów na drogach wojewódzkich. Jutro aura podobna do tej dzisiejszej.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
5: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
10: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4 tysiące złotych.
0: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 złotych.
18: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
10: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
20: SK Beskidy News.
14: Czyste Beskidy Festiwal w nowej formie. W tę niedzielę wolontariusze wyruszą na szlaki w 6 różnych lokalizacjach.
21: Znajdujemy na nich opony, telewizory, lodówki, dużo gruzu budowlanego. Wiemy, że przecież w plecaku turyści tego nie przywożą.
14: Mówił Rafał Bałaś z Fundacji Górom. 2 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny zespołu Popieronie. Dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Michałka, który zmaga się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym i padaczką lekkooporną.
20: Sońka i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
23: Michael Jordan.
22: Oczywiście.
23: Mój ulubiony sportowiec.
22: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
23: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
22: Dawid Podsiadło, już za moment w Radio SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radio SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja
0: zupełnie.
1: Żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni, pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. Ona jest dość pojemna, nie?
1: Tak. Jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak.
0: A po co?
1: Na przykład, żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra. No, okay.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupił mu baterię albo dwie achtungów takich czarnych. Poblokł mnie benzyną. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz. Będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o przyszłym roku.

0: Z końca to jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc. Ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: Zadajesz dziwniejsze pytanie niż moje córki. Aha. A jedna jeszcze nawet nie mówi. Aha. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Czekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobry cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda, to jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek, wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi
1: okay.
0: musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę Aha. The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak,
0: tę. Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No.
0: Jak to?
1: Cię.
0: Czyli?
1: No. The kisses of the sun.

0: Fastboy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale z
1: zrobimy wyjątek.
0: Na zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, jak nie
2: wiadomo. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Foniks Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Foniks Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Kalma będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi.
0: Śmiało. Nie, dziękujemy.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
17: Dwa lata ma potrwać remont mostu na S1 w Lalikach, to nad potokiem Czerna. Wybrano właśnie wykonawcę tych prac. Dzisiaj w Milówce w Węgierskiej Górce po południu znacznie lepiej niż przed południem, ale jutro znowu sporo chmur na niebie i lokalnie będzie padać. Trzymajcie się.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowani instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
19: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
18: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 groszy za litr, a diesel 9,30.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: SK Sport News.
18: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19 do 12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejną w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: SK Beskidy News.
17: Gmina Świnna podpisała umowę na kolejne inwestycje ekologiczne. Nowe energooszczędne instalacje pojawią się na obiektach szkolnych i przedszkolnych.
20: Instalacje fotowoltaiczne na 2 szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewlima i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej.
17: Mówił wójt Wojciech Urbański. Wybrano wykonawcę remontu mostu na S1 w Lalikach nad potokiem Czerna. Firma Primost Serwis z Będzina wykona pracę za ponad 3 800 000 zł. Remont potrwa 2 lata.
11: Imprezka.
21: No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive. A SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki, Majko. Dzisiaj Eska od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz... Właśnie ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30%.

0: na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
10: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Livka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna.

0: Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Ruszyły zapisy na 36. jesienny festiwal biegowy w Żywcu. 10 października będzie bieg na 10 km o Puchar Burmistrza Żywca, a także Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów na 5 km. Będą także biegi dla dzieci. Zgłoszenia dorosłych trwają do 6 października. Beskidy znów czekają na wolontariuszy. 27 września startuje 11. edycja Czyste Beskidy Festiwal. Uczestnicy ruszą 6 trasami, m.in. z Lipowej na Skrzycznej i z Żebnicy na Halę Boraczą, żeby sprzątać górskie szlaki. Więcej ciekawych wiadomości z regionu na sk.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla Was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową... na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
10: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
9: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
11: Impreska.
12: Impreska.
9: I my przedłużamy lato, słuchajcie. U nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer. Naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka. Gelato od Taco Hemingwaya. Także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą. Minuta po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz tak dla odmiany mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopad.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Piszeni, że tamponie przy spanych nocach. A, mój cień został.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: przed chwilą Taka Hemingway pytał, gelato, gelato. No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie. A teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i mediaexpert.pl.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: To będzie ostatnia reklama. Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
15: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było. Przez cały wieczór nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili, albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my faceci na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

stanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Czyste Beskidy Festiwal w nowej formie. W tę niedzielę wolontariusze wyruszą na szlaki w 6 różnych lokalizacjach. Problemem są wciąż dzikie wysypiska w lasach, przyznaje Rafał Bałaś.
17: Znajdujemy na nich opony, telewizory, lodówki, dużo gruzu budowlanego. Przecież w plecaku turyści tego nie przywożą, tylko no niestety przyczepkami.
16: A szczegóły wydarzenia i dokładne lokalizacje zbiórek znajdziecie na stronie internetowej fundacji. I jeszcze przypominajka, już 20 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Skolim. Król Latino wejdzie na scenę o godzinie 18.30.
18: Muzyką się żyje.
19: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Matim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
20: Impreska. Impreska. Impreska. Eska.
19: Eska. A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Alesso i Nate Smith. To jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze. Mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą. Dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych z tą premierą.
0: Ja już parzę herbatkę, żeby posłuchać tego numeru. Słuchajcie, jeśli ta jesień będzie tak przyjemna, jak nowy numer Roxy Węgiel, to ta pora roku naprawdę może trwać bez końca. Roxy, jesień trwa bez końca. Premierowo na antenie Radia SK.

FM Impala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Tak jest, gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

Czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK, gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta, Kukę 2115 i BDS-a, Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: I po reklamie.
8: Esko.

jest Oskar Cymsweste. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie. It's been...

Nowość od Towlą na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. No przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy. Radio SK.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jeśli lubicie pomagać, to zróbcie głośniej. 2 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidowicach odbędzie się koncert charytatywny zespołu Popieronie. Dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Michałka, który zmaga się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym i padaczką lekooporną. Początek tego koncertu o godzinie 19. Tymczasem już w tę niedzielę czyste Beskidy Festiwal. Wolontariusze wyruszą na szlaki w 6 różnych lokalizacjach. I tak oto szczegóły wydarzenia i dokładne lokalizacje zbiórek znajdziecie na stronie internetowej fundacji. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć!

0: Plus.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Magazyn rozpoczynamy od rozmowy z panią Janiną Dudek, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Szkoła w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia swojej działalności. O wyjątkowości tej placówki już teraz w naszej rozmowie. Z nami pani dyrektor.
2: Dzień dobry, Janina Dudek. Pełnię funkcję dyrektora od 2016 roku. Do 2013 roku naszą siedzibą był Zamek Habsburgów na Zamkowej 4 w parku. Natomiast od 1 września 2013 do teraz naszą siedzibą jest szkoła przy ulicy Grunwaldzkiej 9.
1: Jesteśmy obecnie w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Taka jest pełna nazwa, a potocznie mówią o tej szkole Kornik.
2: Tak, w 2019 roku zmieniliśmy nazwę z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych na Zespół Szkół Technicznych i Leśnych. Podyktowane było to tym, że od wielu lat nie kształcimy już absolwentów w kierunku drzewnych. No i dlatego po prostu, żeby zaktualizować kierunki kształcenia.
1: Pani dyrektor, wiem, że była pani na stanowisku wicedyrektora szkoły w momencie, kiedy opuszczaliście Park Habsburgów. Ciężko było się stamtąd wynieść, podjąć takie wyzwanie. No właśnie, nowe miejsce tam od lat, no właśnie, było wasze miejsce.
2: Znaczy, no na pewno tak, dlatego że i pracownicy, i uczniowie byli, no i po pierwsze historycznie związani z tym miejscem i kwestia była nawet, nie wiem, dojazdów uczniów, czy dojazdu komunikacyjna, dlatego

0: Wspomniała Pani o absolwentach, którzy z rozrzewnieniem wspominają Waszą siedzibę jeszcze w parku. To muszę zapytać, kim dziś są Wasi absolwenci? Jak potoczyły się ich losy? No bo to była wtedy jeszcze, to była szkoła, no właśnie kształcąca, można powiedzieć, leśników?
1: To znaczy, jak ja zaczynałam pracę w 93 roku, to wtedy już jak byłby koniec leśników, można tak powiedzieć. Natomiast odnowienie było później po kilku latach, jak przeszliśmy, ponieważ pierwsza szkoła była szkołą resortową i kształciła tak naprawdę pod kątem ministerstwa, nie byliśmy pod kuratorium, tylko byliśmy pod ministerstwem leśnictwa, jak się nie mylę, i kształciliśmy leśników. Później ze względów zmian organizacyjnych nie można było kształcić leśników i jesteśmy pod nadzorem pedagogicznym kuratorium oświaty, no i znowu można było rozpocząć kształcenie w zawodzie technik leśnik. Jeżeli chodzi o losy absolwentów, to jeszcze te starsze roczniki, no to dosyć dużo absolwentów pełni funkcje nadleśniczych i w Jeleśni, i w Węgierskiej Górce, i w Suchej Beskidzkiej. Także mamy absolwentów, którzy dalej kształcą się, czyli poszli pierwszy na studia w Akademii Rolniczej w Krakowie, a teraz już pełnią funkcje czy nadleśniczych, czy po prostu pracują w swoim zawodzie. No nie? Część osób, tych, które teraz kończą, niektórzy pracują też w swoim zawodzie, ale większość też zmienia czasami branżę. No nie, no po prostu tak jak rynek w tym momencie dyktuje.
0: To jeszcze w kontekście absolwentów szykujecie się do obchodów jubileuszu. Będzie jakieś zwiedzanie z absolwentami tej nowej siedziby? No tak trzeba chyba powiedzieć.
1: Tak, planujemy, bo w tym roku mamy mieć poświęcenie sztandaru nowego szkoły. Później po tych takich właśnie uroczystościach oficjalnych zapraszamy absolwentów na zwiedzanie szkoły. Myślę, że pewno się te roczniki gdzieś tam z sobą skomunikują. No i zapraszamy absolwentów na zwiedzanie szkoły i takie wspominanie. Wiadomo, że ci absolwenci, którzy kończyli w zamku, dla nich to będzie pewno, niektórzy może po raz pierwszy zetkną się z Grunwaldzką, ale i tabla na korytarzach wiszą, więc myślę, że się gdzieś wszyscy odnajdą. Powiesiliśmy, mimo że akurat jest troszkę budynek mniejszy, ale udało nam się powiesić wszystkie tabla przeniesione z Zamkowej tutaj na Grunwaldzką. Także nawet czasami, jak przyjeżdżają absolwenci w jakichś nawet sprawach służbowych, no to często przechodzą korytarzem i się odnajdują jeszcze na tablach.
0: Pani dyrektor, muszę zapytać o szkołę dzisiaj. Ile wy właściwie dzisiaj macie uczniów? Jesteście zespołem szkół technicznych i leśnych. Kogo wy dzisiaj nauczacie, kształcicie?
1: W tym roku mamy 530 uczniów. Były też rok czy dwa lata temu, mieliśmy do 600 uczniów. No teraz ten troszeczkę się zmniejsza ilość absolwentów szkół podstawowych już na rynku. W tej chwili kształcimy w następujących zawodach: technik analityk, technik leśnik, technik logistyk, technik programista i technik informatyk, a od przyszłego roku chcielibyśmy rozpocząć kształcenie w zawodzie technik cyberbezpieczeństwa, bo już uzyskaliśmy zgodę, także zapraszamy również absolwentów ósmych klas.
0: Mimo że jesteście w jakiś sposób jednostką prowadzoną przez powiat, to wy i tak o tego ósmoklasistę musicie, trudno powiedzieć, rywalizować, no ale zapraszać go tutaj. To proszę powiedzieć, czym wasza szkoła może się wyróżnić? Dlaczego warto wybrać akurat waszą szkołę i tutaj się kształcić?
1: Po pierwsze, chyba najważniejsze, że te zawody, które my oferujemy tutaj na Żywiecczyźnie, akurat takich zawodów nie ma, bo nie ma technika analityka, nie ma technika leśnika. Programista jest może tutaj w jednej szkole, ale tak naprawdę mamy takie trochę unikatowe zawody. No i w przyszłym roku, jak otworzymy jeszcze technika cyberbezpieczeństwa, to na pewno będziemy jedyni na Żywiecczyźnie. Poza tym na pewno ze względu na to, że szkoła jest troszeczkę mniejsza, bo to nie jest taki molo, to na pewno jest taka bardziej rodzinna atmosfera. Jest spokojniej, to znaczy no, każdy uczeń jest taki zaopiekowany, nie jest anonimowy. Mowy. Pedagodzy, psycholog czy nauczyciele no dbają tak naprawdę no 24 godziny na dobę, bo można zwrócić się czy w formie telefonicznej, czy online'owo na przykład do nauczyciela, no i zawsze ta pomoc jest udzielana. Zresztą kontakty z rodzicami też u nas nauczyciele prowadzą czasami od rana do wieczora, w weekendy też, no taki jest wymóg rynku. No i myślę, że takim na plus też widzimy, że rodzice uczniów, którzy kiedyś byli naszymi absolwentami, tutaj

0: mam swoje dzieci. Zresztą nawet jak się to czasami rodzinnie. Także zapraszamy po prostu wszystkich. Otwarta jest szkoła dla wszystkich osób.
1: Jakie możliwości młodym ludziom dają te kierunki? Co oni mogą potem robić? Wiadomo, potem matura i studia ewentualnie. No ale właśnie, gdzie oni się mogą odnaleźć na rynku pracy? Bo to, że kształcić je w takich unikalnych specjalnościach na Żywiecczyźnie, to jedno. Ale czy oni potem będą mieć pracę?
0: Część z naszych absolwentów od razu wybiera się na studia, bo jak prowadzimy rozmowy wychowawcy, to większość idzie na studia, czy w formie zaocznej, czy w formie dziennej. Starają się podejmować pracę. Tutaj mówię, na Żywiecczyźnie ogólnie może jest ciężej z pracą, ponieważ tu jest mniejszy rynek pracy niż na przykład Bielsko czy Katowice, ale nasi uczniowie też. Niektórzy tu zostają, niektórzy wyjeżdżają szukać pracy, ale jeżeli chodzi na przykład o technika analityka, to na pewno znajdują, czy w laboratoriach pracę, znajdują też pracę w różnych firmach, na przykład kosmetycznych, w różnych firmach prywatnych, no bo ponieważ oni wykonują też tutaj różnego typu analizy chemiczne. Jeżeli chodzi o technika informatyka, no to czy programistę, no to w branżach, w różnego typu firmach, czy nawet w sklepach komputerowych, można powiedzieć, bo też w sklepach, to też Państwo wiedzą, że naprawia się po prostu sprzęt też komputerowy. Jeżeli chodzi o... Tu pomijam osoby, które studiują dziennie, no nie? No bo jeżeli ktoś już studiuje, no to może ma mniejszy czas na zajęcie się taką pracą. Jeżeli chodzi o leśników, większość z nich idzie na studia. Ci, którzy nie idą na studia, to też podejmują pracę, bo zaraz po ukończeniu szkoły ci najlepsi uczniowie mogą przez rok uczestniczyć w tak zwanych stażach w nadleśnictwie. Także też się naszym niekiedy uda dostać na taki staż, więc sobie też chwalam, bo później czasem jest możliwość zostania dłużej w danej pracy. Zapomniałam oczywiście dodać, że przecież nasi logistycy, oprócz tego, że zajmują wysokie miejsca w różnych konkursach, olimpiadach, co ułatwia im później studiowanie, bo dostają się od razu na studia też w kierunku logistyki, również znajdują pracę w różnych działach logistyki, w firmach i transportowych, i na terenie tutaj Żywca, no i na terenie Bielska. Najlepiej leśnicy mają możliwość rocznego, czyli pracy jakby na takim rocznym stażu. Jest to program ministerialny, no i rok czy dwa lata temu mieliśmy właśnie takich najlepszych leśników, którzy w nadleśnictwie, jak się nie mylę, chyba tutaj nawet nie leśni, pracowali przez rok.
1: I młodzi od razu, można powiedzieć, po szkole zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej. To już na wstępie są, można powiedzieć, do przodu, może już nawet wygrani.
0: Ale oczywiście, że tak, bo już przynajmniej mają przez ten rok, już zawsze można w CV napisać, już jest jakieś takie doświadczenie zawodowe i łatwiej jest później starać się o pracę na rynku pracy.
1: Pani dyrektor, muszę jeszcze o to zapytać. Staracie się o ucznia, tak? Staracie się mu też zapewnić tę, można powiedzieć, niemalże rodzinną atmosferę ze względu na gabaryty tej szkoły, ilość uczniów, kadrę, ale staracie się zaopiekować uczniem. Ale wy też cały czas, no właśnie, szukacie środków zewnętrznych, żeby nie tylko robić swoje, ale dawać tym uczniom większe możliwości. To wspomnijmy o projektach tych zewnętrznych, które realizujecie.
0: Obecnie realizujemy dwa projekty, które już są na ukończeniu. Myślimy, że znowu będziemy szukać środków na unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz zapewnienie uczniom uzyskania nowych umiejętności, ponieważ kursy, które odbywają się może nawet nie tyle w naszej szkole, ponieważ pozyskujemy pozyskując środki z zewnątrz, staramy się też, żeby kursy organizowane dawały takie certyfikaty, uprawnienia, żeby uczeń na przykład uzyskał uprawnienie, tak jak u nas leśnicy, na przykład do arborystyki, żeby uczniowie mieli uprawnienia do obsługi maszyn harbestera, również obsługa dronów w tym roku była. Oprócz tego uczniowie też odbywają płatne staże i praktyki, no nie tak, że jeszcze też mogą sobie zarobić przez miesiąc dodatkowe pieniądze.
1: Jakie wyzwania przed Państwem, przed tą placówką w tym roku szkolnym, jubileuszowym?
0: A i to trudne tutaj pytanie. To znaczy, no na pewno dalej chcielibyśmy, żeby nasza szkoła rozkwitała. Musimy dbać o to, żeby rozwijała się też baza dydaktyczna, ponieważ wiadomo, że młodzi też coraz częściej raczej dążą do nowoczesnych środków, czy przekazu, czy nauki. Chcielibyśmy też w przyszłości również w różnych programach unijnych uczestniczyć i wyjazdach zagranicznych. Też się staramy o pozwolenie na wyjazd Erasmusa zagraniczny. Może nam się w przyszłości uda wybudować, to znaczy oczywiście, jeżeli będziemy mieć pozyskane środki, nową salę gimnastyczną.
1: A ta sala gimnastyczna to gdzie? Tu u Was w ogródku? Czyli nie bezpośrednio przy budynku szkoły?
0: To znaczy nie, będzie połączenie, bo to będzie w tym miejscu, gdzie obecnie jest boisko szkolne. I w miejscu boiska ma powstać sala gimnastyczna. No oprócz tej sali miejmy nadzieję, że no bo nie można pierwsze czegoś innego zrobić. Pierwsze trzeba zrobić, wybudować salę gimnastyczną, a później wybudować małe boisko, takie do różnych sportów. Również miejsca powinno starczyć na zainstalowanie urządzeń takich zewnętrznych, terenowych, do sportowych.
1: Czyli młodzi będą mieć siłownię taką zewnętrzną?
0: Tak, chcielibyśmy, tylko mówię, to wszystko nie da się pierwsze zrobić, na przykład siłowni, że pierwsze musi stanąć sala gimnastyczna, żeby wiedzieć, ile nam po prostu miejsca starczy w koło szkoły. No ale miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić.
1: Pani dyrektor, ale wiem, że pozwolenie na budowę już macie, tylko zegar tyka i oby nie straciło ważności.
0: To znaczy wiemy, że organ prowadzący, czyli nasze starostwo powiatowe, stara się o środki na budowę sali gimnastycznej. No w tym roku chyba się raczej nie udało z takich informacji, które mam, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie powiat aplikował i miejmy nadzieję, że uda się pozyskać i ta sala gimnastyczna będzie cieszyła i uczniów, i nauczycieli.
1: Czego Wam życzyć z okazji tego jubileuszu?
0: No myślę, że dobrego naboru przede wszystkim, żeby uczniowie, którzy chodzą dalej, byli zadowoleni, żeby osiągali wysokie wyniki w nauce, żeby to miejsce, do którego chodzą, oprócz miejsca do nauki, było także takim przyjemnym miejscem do spędzania czasu, żeby też znajomości czy przyjaźnie, które młodzi zawiązują tutaj, też przetrwały, no nie? No i życzę wszystkim zdrowia, nauczycielom siły, wytrwałości, również takiego zadowolenia z pracy, no i żeby, jak się to mówi, wszystkim się dobrze wiodło, żeby nasza szkoła rozkwitała.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Beskidy.
1: Wracamy już za moment.
2: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym magazynie opowiemy Wam o długiej i żmudnej drodze do sukcesu. Będzie o pomyśle, który zrodził się w hamaku, o własnym biznesie, ale i o niesłabnącej pasji do górskich wędrówek. Nie tylko w Beskidach.
2: SK Beskidy.
1: Dzisiaj w naszym magazynie opowiemy Wam o pomyśle młodych ludzi z Żywiecczyzny, którzy kochają chodzenie po górach, wędrowanie, wspólne biwakowanie, no i właśnie wędrowanie po tych naszych beskidzkich szlakach. Ale co z tego wynika i co stworzyli i czym jest zwyk, o tym opowiedzą Wam moi dzisiejsi goście.
3: Krzysiek i Bartek.
1: Panowie, zacznijmy od tego, czym jest zwyk. Bo ja sobie sprawdziłam w mądrych księgach, że to spotkanie sąsiadów lub pasterzy dla rozmowy, pracy albo świętowania. Wy trochę poszliście w inną stronę, ale korzenie te same.
4: Dokładnie tak. Zwyk w dawnej nomenklaturze górali i pasterzy żywieckich było to spotkanie z rodziną, czy też ze znajomymi w celach wspólnej pracy, czy tej wspólnej biesiady właśnie w górach. I stąd też pomysł na nazwę. Gdyż dokładnie nic się nie zmieniło, chcielibyśmy, żeby ludzie dalej chodzili i spotykali się po górach, czy ze znajomymi, czy z rodziną.
1: No dobrze, ale Wasz zwyk to coś dużo większego.
5: Tak, no myślę, że nie wiem, czy można to porównać 1:1, natomiast jak najbardziej chcielibyśmy, żeby przede wszystkim to wspólne spotykanie się w górach miało jakąkolwiek strukturę, bo zauważyliśmy, że no, jest potrzeba wśród i młodzieży, i osób, które publikują różnego rodzaju posty na różnych grupach, na przykład na Facebooku, żeby no, tutaj ci ludzie chcą spotykać się z innymi ludźmi w górach, natomiast my chcemy dać im narzędzie, umożliwić im taki bardziej ustrukturyzowany organizer wycieczek.
1: i dlatego stworzyliście aplikację Zwyk.
5: Tak jest, tak. Aplikacja właśnie pozwala na wspólne na wyznaczenie szlaku, na zaproszenie znajomych do wspólnej wycieczki, ustalenie też listy ekwipunku, co jest niezwykle ważne w górach, zarówno czy w Beskidach, jak i w Tatrach oczywiście dużo bardziej. Natomiast zawsze ten ekwipunek jest gdzieś nieodłącznym elementem, ale także parkingi, czy miejsca zbiórki, godziny wyjścia. Po prostu użytkownicy, którzy są w kontekście jednej wycieczki razem z organizatorem, mają dostęp do tych wszystkich informacji, co po prostu pozwala organizatorowi skupić się rzeczywiście na organizacji tej wycieczki, a nie cały czas odpisywaniu na pytania użytkowników, gdzie idziemy, o której wyjazd, co mam spakować i tak dalej, bo ci użytkownicy mają to już podane w jednej formie.
1: No dobrze, ale załóżmy, że w sobotę wybieram się w góry ze znajomymi na szlak tutaj jakiś beskidzki. No i jak wygląda przygotowanie do takiej wyprawy z waszą aplikacją? Co musiałam sprawdzać właśnie w kilku, powiedzmy, aplikacjach do tej pory, w takich rozproszonych źródłach? A teraz z waszym zwykiem zrobię to w jednym miejscu.
4: To przede wszystkim wycieczka zaczyna się od pomysłu i od jakiegoś komunikatora. Teraz użytkownicy czy ludzie, którzy chcą się spotykać w góry, no to wykorzystują Messengera, wykorzystują SMS-y czy innego rodzaju WhatsAppy, żeby się skomunikować ze sobą. Do tego musimy sobie wyznaczyć trasę, czyli potrzebujemy wejść na strony typu mapy.com, mapy turystyczne, czy inne serwisy, które, czy nawet Google Maps, które serwisy, które wytyczają szlaki górskie. Do tego potrzebujemy sprawdzić sobie pogodę, do tego potrzebujemy przejrzeć mnóstwo stron internetowych, jaki sprzęt powinniśmy zabrać na jakąś wycieczkę i właśnie wszystkie te narzędzia możemy zamieścić właśnie i tak zrobiliśmy, zamieściliśmy wewnątrz naszej aplikacji. Zrobiliśmy takiego górskiego multitoola.
5: Myślę, że jeszcze kilka kwestii chciałbym powiedzieć, ponieważ w tym momencie to jest taki, powiedzmy, górski multitool w wersji podstawowej. Natomiast udało się nam dostać grant tutaj w konkursie organizowanym przez Startupolis. Dostaliśmy się do komponentu 2 i mamy po prostu możliwości teraz, żeby ten górski multitool troszeczkę bardziej rozwinąć o kilka nowych funkcjonalności. A to nie wiem, tutaj może później troszeczkę wspomnimy o tych funkcjonalnościach.
1: Dla kogo właściwie wy stworzyliście to narzędzie?
4: To narzędzie jest tak naprawdę dla każdego. Czy dla doświadczonego turysty, który chciałby sobie uporządkować wszystkie swoje wycieczki, chciałby mieć jedno miejsce, jedną aplikację, gdzie będzie sobie mógł wrócić do wycieczek, które już odbył, tak żeby jego przyszłe wycieczki były jeszcze lepiej zorganizowane, ale przede wszystkim chcemy trafić do turystów, którzy chodzą po górach, może nie jakoś super często, ale chcieliby zacząć swoją przygodę z górami, chcieliby to robić lepiej, ale przede wszystkim bezpiecznie.
5: Tutaj ja chciałbym uzupełnić, że jest to aplikacja też dla osób, które często chodzą po górach, ale chciałyby w to chodzenie po górach też zaangażować albo członków swojej rodziny, albo znajomych, którzy nie do końca są zaznajomieni z tematem. To pozwoli im po prostu lepiej, łatwiej zarządzać tą grupą i tak jak wspomniałem wcześniej, umożliwi to po prostu zorganizowanie wszystkich tych informacji dla uczestników, którzy nie są zbyt doświadczeni, w jednym miejscu.
1: No właśnie, ja pamiętam z własnego doświadczenia wycieczkę trzyosobową, gdzie okazało się, że te same elementy ekwipunku nieśliśmy wszyscy troje. Ale no właśnie, takich sytuacji warto unikać, choćby ze względu na ciężar.
5: I tak, i nie, bo czasami ten ekwipunek warto jest właśnie sobie zdublować. Natomiast Zwyk pozwoli na zamieszczenie w ekwipunku rzeczy rzeczywiście, które może wystarczy, że weźmie jedna osoba. Nie są jakieś krytycznie ważne w kontekście tej wycieczki. Natomiast będzie można, inni użytkownicy będą widzieć, że na przykład Bartek wziął głośnik albo jakąś inną rzecz, która rzeczywiście, jeśli się uszkodzi, powiedzmy, nie zagrozi bezpieczeństwu czy też organizacji tej wycieczki. Dlatego też wspomniałem o tym głośniku, a nie o jakimś palniku, tak? Bo w przypadku na przykład palnika już byłby problem, gdyby tylko jedna osoba go zabrała.
1: No dobrze, ale cofnijmy się do początku. Zwyk, bardzo chwytliwa nazwa, ale podobno powstała pod Grojcem. A w zasadzie na Grojcu.
5: Krzysiek, na hamakach. Czy może nie nazwa powstała pod Grojcem, natomiast pomysł na aplikację, na który wpadł Krzysiek, kiedy no, leżeliśmy sobie, czy siedzieliśmy na hamakach pod Gojcem, Krzysiek stwierdził, że właśnie fajnie by było zrobić takie narzędzie. Zresztą z własnego doświadczenia gdzieś tam cierpiał, powiedzmy, na te problemy z organizacją grupy. Zawsze na to narzekał i stwierdził, że dobrze by było zrobić takie narzędzie, które pozwoli zorganizować po prostu wyprawę i zaangażować w to też inne osoby. Natomiast no, później narodziło się mnóstwo innych pomysłów na inne funkcjonalności, dlatego też no, jedną tylko z tych funkcjonalności jest ta organizacja wypraw.
1: No i w zasadzie to ta funkcjonalność właściwie podstawowa, póki co.
4: Tak, jak najbardziej jest to, tak jak Bartek wspomniał, core naszej aplikacji. Już od tego wszystko się zaczyna, od planowania wycieczki. Ale tak jak Bartek wspomniał, oprócz tego będzie jeszcze mnóstwo innych funkcjonalności, ale wszystkie i tak będą kręciły się wokół organizowania wypraw wycieczek górskich.
1: Panowie, zgodzicie się ze mną, że to jest projekt, który powstał z pasji?
4: Jak najbardziej tak. Gdyby nie pasja, no to takie projekty by nie powstawały. Jesteśmy ludźmi, którzy całe życie spędzają w górach, całe życie aktywnie spędzamy czas na zewnątrz i nie wyobrażamy sobie sytuacji, gdzie nagle przychodzi teraz jakaś warszawska korporacja ludzi, którzy kompletnie nie mają do czynienia z ludźmi w schroniskach górskich, ludźmi na szlaku, z ludźmi z innych organizacji turystycznych, takich jak PTT czy PTTK, i przychodzą i chcą robić taką aplikację, bo po prostu nie da się niektórych rzeczy wyczytać w internecie, bo wiele z takich rzeczy, które przenosimy do aplikacji, trzeba po prostu przeżyć w górę.
1: Czyli można powiedzieć, że Zwyk powstał z waszego doświadczenia górskiego.
5: Tak, przede wszystkim powstał z doświadczenia Krzyśka, bo Krzyśek jest tutaj dosyć skromny, natomiast ma na koncie wiele szlaków długodystansowych, między innymi jest pierwszą osobą, która przeszła Delupa, czyli ponad 200-kilometrowy szlak tutaj w Beskidach, w naszych okolicach. I tutaj głównie jakby z jego inicjatywy ten pomysł powstał. Ja tutaj tylko jestem osobą, która gdzieś tam dokłada jakieś nowe pomysły. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że można odpowiedzieć na nie tak, że Zwyk powstał tutaj z doświadczenia.
1: No ale dzisiaj też możecie o nim powiedzieć jako o pomyśle na biznes, o biznesie, no ale to chyba nie było u podstaw.
4: Myślę, że nie i śmiało mogę stwierdzić, że nie, że pomysł powstał z pasji i pomysł powstał przede wszystkim, żeby pomagać takim ludziom jak my w organizacji.
1: A kiedy zrodził się ten pomysł, że okej, to narzędzie może, po pierwsze, może się przydać takim ludziom jak my, a z drugiej strony to może być pomysł na biznes. No przecież my dzisiaj rozmawiamy w momencie, kiedy wy macie już swój startup.
5: Tak. Znaczy generalnie logika tego była troszeczkę pokręcona, ponieważ no my dopiero zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy można na tym zarobić, kiedy zaczęliśmy rzeczywiście po prostu wykładać pieniądze na to, żeby utrzymać infrastrukturę, żeby może zatrudnić nowego programistę, żeby rzeczywiście ten pomysł rozwinąć. Natomiast ja pamiętam pierwsze 2 miesiące w ogóle, jak my rozmawialiśmy na temat tej aplikacji i spotkaliśmy się ze znajomymi, bo tutaj jednym z naszych programistów jest jeszcze mój szwagier, z którym tutaj mamy wspólnie spółkę, no i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, no, że trzeba już będzie za niedługo ponosić jakieś koszta. No i idąc tutaj tym tropem, znalazłem program, który jakby pomaga rozwijać się młodym startupom czy nowym pomysłom, bo to jeszcze nie były startupy, właśnie Mazowian Startupolis, gdzie wystartowaliśmy w inkubacji. Udało się nam wtedy dostać pozytywną rekomendację, dostać się do tej inkubacji, a jednym z warunków tej inkubacji było założenie spółki. Więc ta spółka tak naprawdę nie powstała dlatego, że my mieliśmy super pomysł biznesowy i chcieliśmy to zmonetyzować, bo prawdopodobnie jeszcze przez, no może nie kilka lat, ale przez najbliższy rok na pewno tego nie zmonetyzujemy. My po prostu jesteśmy ludźmi, którzy pracują na etacie zupełnie w innych też branżach i mieliśmy po prostu taki pomysł, który jest związany z tym, co robimy na co dzień, w wolnych chwilach. Chcieliśmy to rozwijać. Stąd też, no, odpowiadając już finalnie na twoje pytanie i kończąc, ten pomysł na biznes oczywiście dopiero wyklarował się, kiedy my tworzyliśmy model biznesowy na etapie inkubacji. Wtedy musieliśmy się w ciągu tych 6 miesięcy skupić na tym, nad czym my rzeczywiście możemy zarobić.
1: No właśnie, bo to trochę jest tak, że od tego waszego pomysłu, który kompletnie w założeniu nie był biznesowy, nie był komercyjny, trochę cała ta droga wymagała od Was tego, żeby pomysł przekształcić w coś, co może finalnie zarabiać, choć wciąż nie jesteście jeszcze na tym etapie i aplikacja nie jest na ten moment komercyjna, tak to możemy powiedzieć.
5: Jak najbardziej, aplikacja nie jest komercyjna, generalnie te podstawowe funkcjonalności, o których rozmawiamy, czyli organizacja wycieczek, zarządzanie tymi wycieczkami, one, te funkcjonalności nigdy nie będą płatne. Płatne będą raczej jakieś funkcjonalności, które są funkcjonalnościami premium, dostęp do jakichś szablonów wycieczek, które są na przykład tworzone przez przewodników, tak? No generalnie tych pomysłów jest kilka, to jest jeszcze nie do końca sprecyzowane, natomiast to wszystko, co nad czym w tym momencie pracujemy, no nie dąży do żadnej komercjalizacji.
1: No dobrze, a powiedzcie coś, bo rozmawiamy o szlakach, nieraz tych długodystansowych, o szlakach górskich. A powiedzcie coś o tej drodze, no właśnie, od pomysłu do realizacji, do startupu, bo tam podejrzewam też wybojów i przepaści Wam nie brakowało. Długa droga?
4: Jak najbardziej tak. Zaczęliśmy tak naprawdę w styczniu zeszłego roku, kiedy pomysł się narodził i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, ale przez ten czas bardzo dużo też się działo. Począwszy od zebrania zespołu, przez wybór podstawowego komunikatora dla naszego teamu, przez właśnie przygody takie jak inkubacja Startupolis, przez pierwsze negatywne oceny ekspertu, przez walidację naszego pomysłu i planu biznesowego, kończąc na szczęśliwej i super informacji dla nas o uzyskaniu grantu na dalszy rozwój aplikacji. I to wszystko działo się przez właśnie całe poprzednie półtorej roku.
1: Braliście pod uwagę to, że będzie startup, będzie firma, będziecie pracować w zasadzie na drugich etatach nad tym?
5: Na samym początku, tak jak wspomniałem, w ciągu tych dwóch pierwszych miesięcy wydaje mi się, że nie aż tak do tego poważnie podchodziliśmy, ale też jakby z Krzyśkiem się znamy oczywiście na stopie przyjacielskiej, natomiast no, nigdy razem nie pracowaliśmy i okazało się, że nagle po tych dwóch miesiącach jeden i drugi nie traci tej werwy, tak? No i widzimy, że chcemy to robić dalej.
4: Bardzo dużo dały nam pozytywne komentarze od ludzi, z którymi rozmawialiśmy na temat tego projektu. Tak jak mówisz, na początku w ogóle nie braliśmy pod uwagę tego, że będziemy mieli spółkę, że to będzie biznes, że będziemy na tym zarabiać, że to będzie nasz kolejny etat, tylko braliśmy ten pomysł jako narzędzie, które ma pomóc nam i naszym znajomym, czy też ludziom, z którymi się gdzieś tam kumplujemy, z którymi łazimy razem po górach. Ale z każdym kolejnym etapem, z każdą kolejną rozmową z ludźmi, z którymi się nie znamy, właśnie ten feedback był super pozytywny i to nas napędzało do tego, żeby działać. Tak?
5: I na chwilę gdzieś tam nie mieliśmy ochoty, powiedzmy, żeby zwolnić, tylko z każdym jednym spotkaniem, czy to na przykład w starostwie, czy to rozmawiając z jakimś dyrektorem PTT, czy z jakąś osobą, która, nie wiem, jest w branży turystycznej, czy z jednym z naszych partnerów. Generalnie nas to motywowało, bo każdy gdzieś tam z każdego tego źródła dostawaliśmy taką informację, że super, że świetny pomysł i aż dziwne, że nikt tego wcześniej jeszcze nie wymyślił. I mieliśmy taki jeden bloker, ale to w związku z funkcjonalnością, o której będziemy chcieli powiedzieć później właśnie w związku z kodami QR. Nie byliśmy pewni, czy rozmieszczenie tej infrastruktury na pewno będzie tak łatwe w kontekście tego, czy osoby, które są dzierżawcami, czy mają jakieś obiekty właśnie turystyczne, czy po prostu wyrażą zgodę na to. Natomiast tutaj też mieliśmy bardzo pozytywny feedback. Wszyscy są jak najbardziej na to otwarci. No i to nas też tak naprawdę motywuje bardzo, bo widzimy, że to narzędzie rzeczywiście może bardzo mocno spopularyzować tą turystykę i zrobić ją bardziej dostępną. Na przykład też dla dzieciaków i dla całych rodzin z dziećmi, bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie dzieciaki po prostu są uzależnione od dopaminy, przedopaminowanych czasach i chcielibyśmy, powiedzmy, te nawyki wykorzystać bardziej w sposób taki przydatny, tak? Jeśli chodzi o tutaj zwiększenie dostępności tej turystyki. W tym upatrujemy właśnie też bardzo mocno zbudowanie społeczności. Na tym upatrujemy zbudowanie naszej społeczności też w dużej mierze.
1: No dobrze, zanim przejdziemy do tych kolejnych funkcjonalności waszego pomysłu, to jeszcze wróćmy do waszego no można powiedzieć, grantu, który pozwoli Wam już niedługo rozwinąć skrzydła i no właśnie rozwijać Wasz zwyk, czyli dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To trochę Was kosztowało, podejrzewam, nerwów, przygotowań, godzin pracy, no ale udało się, Wy to po prostu wypracowaliście. To jest dla Was ten taki kamień milowy?
5: Na pewno tak. Zwłaszcza te ostatnie chwile przed otrzymaniem tutaj pozytywnej rekomendacji, bo generalnie oczywiście to, jak Krzysiek wspomniał, to był rollercoaster, dostawaliśmy raz pozytywny feedback, raz negatywny i tak sobie właśnie przechodziliśmy przez tą inkubację. Finalnie właśnie dostaliśmy rekomendację pozytywną i jeśli chodzi o ten kamień milowy w przypadku tego grantu, jak najbardziej te ostatnie miesiące to w naszym odczuciu jest osiągnięcie pewnego kamienia milowego, bo to udostępni nam, dzięki temu będziemy mogli rozwinąć skrzydła. Nie będziemy musieli w tym momencie zajmować się, skąd weźmiemy finansowanie na sfinansowanie kolejnych funkcjonalności i to też troszeczkę nam otwiera drzwi, jeśli chodzi o to, o rozmowę z różnymi organizacjami. Nie jesteśmy już tak anonimowi, tak? Nasz pomysł jest zwalidowany, pomysł biznesowy jak najbardziej też jest zwalidowany przez powiedzmy autorytety z Politechniki Warszawskiej, czy też przez różnych specjalistów z funduszy inwestycyjnych, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to nam tutaj otwiera nowe drzwi.
1: Braliście to pod uwagę, że to będzie tak trudna, wyboista i długa droga? Te budżety, finanse, no właśnie, przecież tego było mnóstwo.
4: Ja do końca nie byłem tego świadomy, gdyż nigdy w życiu nie brałem udziału w takich, powiedzmy, poważnych projektach. Bartek przechodził przez takie drogi i od początku mówił, że to nie będzie nigdy łatwe. Chociażby w ostatnim czasie dostaliśmy pulę pytań do wniosku. To było dosłownie kilka pytań i odpowiedzieliśmy, pisząc 120 stron odpowiedzi. I to mieliśmy na to 7 dni roboczych. I to była straszna burza mózgów, żeby to wszystko przelać na papier, żeby to wszystko wysłać jeszcze tak, żeby się zmieścić w tym kluczu odpowiedzi, żeby znaleźć gdzieś tam ten klucz odpowiedzi. I to było, ale dzięki tej właśnie ciężkiej pracy, wielu nerwom, wielu kaw wypitym i tak dalej, więc daliśmy radę.
1: No panowie, już na tym etapie w zasadzie mogę Wam gratulować sukcesu, bo na moim telefonie ta aplikacja już jest. Czy my możemy powiedzieć naszym słuchaczom, no właśnie, co w niej jest, jak się w niej poruszać i co w niej będzie, bo wiem, że to cały czas się przecież rozwija.
5: Jak najbardziej. To generalnie teraz otworzymy aplikację i przed Twoimi oczami ukazuje się nasz feed społecznościowy. I w tym momencie na tym głównym widoku masz panel wycieczek, które są publiczne, które są zorganizowane przez różne prywatne osoby, które chciałyby, żeby ktoś dołączył do ich wycieczki. Po wejściu na taką wycieczkę możemy sprawdzić generalnie, co organizator tutaj zaplanował, godziny i miejsce zbiórki, czy organizator zaplanował noclegi i co trzeba ewentualnie wziąć. Możemy taką wycieczkę zaobserwować, ale możemy także napisać do organizatora czy inicjatora tej wycieczki z pytaniem o kilka, o jakieś szczegóły i na tej podstawie dopiero zapytać, czy możemy dołączyć do tej wyprawy. Wysyłamy prośbę, natomiast organizator tej wycieczki także musi tą prośbę zaakceptować. Więc tutaj w tym momencie właśnie tym głównym narzędziem, czy tym główną funkcjonalnością jest przeglądanie i dołączenie do wycieczek, ale także tworzenie nowych wycieczek. My, mając już to doświadczenie, chcąc zorganizować sobie wycieczkę, możemy nacisnąć na logo, które znajduje się w dolnej części wyświetlacza i rozpocząć tworzenie nowej wyprawy. Tutaj możemy wyznaczyć jakiś szlak, możemy też oczywiście w przyszłości będziemy mogli wybrać jakieś szlaki tutaj z puli dostępnych szlaków. Kiedy już wybierzemy punkt końcowy i punkt początkowy, przechodzimy do wpisywania szczegółów naszej wycieczki. Tutaj opisujemy nazwę wycieczki, informujemy o godzinie oraz dacie, dodajemy miejsce zbiórki, ale także zdjęcie, na przykład kiedy chcielibyśmy znajomym pokazać, jak wygląda parking, bo to też jest często bardzo problematyczne. Więc znajomi tutaj już na tym etapie będą mieli zdjęcia szlaku, którym pójdą, godzinę wyjścia, przewidywany czas na podstawie jakby obliczeń naszego algorytmu, który jest jakby połączony tutaj z mapami.com i przechodzimy do kolejnego kroku. Wyznaczamy przerwę oraz noclegi, czyli jako organizator możemy tutaj opisać wszystko bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o ilość tych noclegów, o miejsce, w którym te noclegi będą, o informacje dodatkowe na temat tych noclegów. Generalnie tutaj użytkownicy, każdy z użytkowników oczywiście na jego głowie będzie zapewnienie sobie noclegów. Inicjator może tylko te noclegi generalnie im zorganizować, w sensie ułatwić załatwienie takich noclegów, no chyba, że są grupą znajomych, no i wtedy jakby jedna osoba za wszystkich ten nocleg ogarnia. Później przechodzimy do ustawień prywatności. Możemy ustalić, czy właśnie ten zwyk jest publiczny, czyli widoczny na tym wallu społecznościowym, czy też prywatny, czyli każda osoba, tylko i wyłącznie, którą organizator zaprosi, bądź która ma link do tego zwyka, bądź też zwyk dla znajomych, czyli dla wszystkich osób, które nas obserwują, czy z którymi już byliśmy na jakiejś wycieczce. Kolejnym etapem jest paylista właśnie, czyli lista ekwipunku. Tutaj jako organizator będziemy musieli pochylić się nad, powiedzmy, jednym z najważniejszych elementów tej wycieczki.
1: Czyli pakowanie.
5: Czyli pakowanie, tak. Tutaj bardzo często właśnie były głosy osób pozytywne, które często są najbardziej doświadczonymi w grupie i mają ten problem, że wszyscy do nich po prostu piszą co kilka dni, co trzeba wziąć, a gdzie kupić, gdzie kupić daną rzecz, tak? I jest później problem. Mówię o tym w kontekście tego też, że w przyszłości tutaj będzie można podejrzeć ewentualnie, gdzie można kupić daną rzecz górską. Natomiast no to jest funkcjonalność, nad którą pracujemy. No i finalnie, jakby kończąc tą listę ekwipunku, przechodzimy do podsumowania. Tutaj na tym etapie sprawdzamy, czy wszystkie ważne informacje zostały już zatwierdzone i możemy utworzyć wycieczkę. Natomiast tą wycieczkę możemy utworzyć i wrzucić ją na wall społecznościowy, ale możemy ją także zapisać w formie szablonu. Więc tą wycieczkę tak naprawdę będziemy mogli zedytować czy utworzyć w późniejszym czasie. Natomiast zwyk w tym momencie, jeszcze wracając, jest także miejscem, na którym będą wyświetlały się wszystkie wiele różnych festiwali, eventów i tak dalej. Na przykład dobrym przykładem jest Festiwal Górski Adrenalinium, który organizujemy, powiedzmy, czy organizuje Kino Janosik. I właśnie dołączając do tej wycieczki, będziemy mieli dostęp do wszystkich informacji, agendy, które są związane z tym eventem, a dodatkowo osoby, które dołączą do tego zwyka, będą mogły później po festiwalu mieć dostęp do galerii i mieć dostęp jakby do wszystkich rzeczy, które są związane z tym festiwalem jakby po zakończeniu jego. Fajną rzeczą, o której myślę, że mogę powiedzieć, natomiast nie wiem jeszcze w jakiej formie to będzie przeprowadzane, na adrenalinium pojawi się pan Krzysztof Wielicki. To jest polski himalaista, jeden z autorytetów himalaizmu w Polsce i będzie organizowany z nim spacer na Grojec, prawdopodobnie w przyszłości. Ten spacer na Grojec to będzie wyjście, które będzie zorganizowane właśnie w aplikacji Zwyk.
1: Czyli testujecie.
5: Testujemy. To jest jeszcze, powiedzmy, nic super oficjalnego. W sensie nie mogę zdradzić jakichś super szczegółów. Natomiast no, jest to w planach i no, testowaliśmy też przy okazji właśnie premiery naszej aplikacji na Hola Festiwalu. Tam się to bardzo fajnie sprawdziło. Do wycieczki dołączyło 55 bodajże osób. Wiele osób rzucało zdjęcia, więc widzimy, że to działa.
1: Ile osób obecnie testuje ten wasz zwyk?
5: W tym momencie mamy około 700 userów, natomiast widzimy, że każdego dnia tworzą się nowe konta. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Te konta nowe tworzą się też, ponieważ tutaj na skrzyczce na przykład już wisi nasza tabliczka. Każda osoba, która zeskanuje kod, ma dostęp do tej aplikacji i odbiera sobie oznaczenie.
1: Panowie, wyjaśnijcie jeszcze, do czego was obliguje to dofinansowanie? No wiadomo, wy jesteście na starcie waszego zwyku, ale co musicie rozwinąć, co musicie zrobić w ramach właśnie tego dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? No bo podejrzewam, że jakieś zadania przed wami postawili.
4: W ramach dofinansowania jesteśmy zobligowani do spełnienia 3 zadań. Do zakończenia 3 modułów, które przedstawiliśmy we wniosku. Pierwsze z nich jest to moduł związany z bezpieczeństwem, czyli Zwyk Safe. Drugi moduł jest to moduł związany z infrastrukturą kodów QR, nad którym obecnie pracujemy. Oraz trzeci moduł to jest moduł związany z miejscami, które będą widoczne wewnątrz naszej aplikacji.
5: W naszej rozmowie pojawiają się takie sformułowania jak inicjator czy organizator. Natomiast tutaj chcielibyśmy nadmienić, że organizator przede wszystkim związany jest z profesjonalnym organizowaniem wycieczek, a inicjator to osoba właśnie, która chce razem ze znajomymi wyjść i po prostu tworzy tą wycieczkę. Więc tutaj na potrzeby tej naszej rozmowy gdzieś tam te dwa sformułowania się przeplatają. Natomiast inicjator tyczy się właśnie tych wszystkich użytkowników, którzy robią to po prostu tam z pasji, nie mają jakby uprawnień. Natomiast organizator będzie to profesjonalny przewodnik, który w przyszłości będzie takie wycieczki, powiedzmy, organizował poprzez naszą aplikację.
1: No właśnie, bo szykujecie się również do takiego modułu dla profesjonalistów.
5: Tak jest, no bo tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, musieliśmy po pewnym czasie już zacząć myśleć, jak na tej aplikacji zarobić. I to jest, wydaje mi się, fajna droga też, bo nie ma takiego portalu, który gdzieś tam ułatwi tym przewodnikom też dotarcie, powiedzmy, do swoich potencjalnych klientów.
1: W zasadzie, no właśnie, za każdym kafelkiem tej waszej aplikacji to tam kryje się kolejny pomysł, kolejna funkcjonalność, no i to się naprawdę na maksa rozbudowuje. Powiedzcie, jak ważnym elementem tego wszystkiego jest bezpieczeństwo w górach, bo wiem, że to też dla was bardzo ważne.
4: Tak, tutaj właśnie planując wycieczki, przede wszystkim chcielibyśmy też edukować ludzi na temat bezpieczeństwa w górach. Tutaj po wielokrotnych rozmowach właśnie, czy z ratownikami, czy z osobami, które brały udział w różnych ciężkich sytuacjach górskich, mówię o jakichś sytuacjach ratunkowych, doszliśmy do wniosku właśnie, że ludzi po prostu trzeba edukować, zanim wyjdą na tą wycieczkę. I tutaj właśnie przy współpracy z GoPR-em będziemy tworzyć moduł związany z bezpieczeństwem, z WigSafe, który pomoże użytkownikom podczas ciężkiej sytuacji górskiej dużo szybciej zmniejszyć czas oczekiwania na pomoc. W super skrócie, wokół tej funkcjonalności będzie kryło się jeszcze wiele rzeczy, o których może parę słów więcej powiedzieć Bartek, ale w super skrócie chcielibyśmy zaoszczędzić czas i przyspieszyć reakcję służb bezpieczeństwa.
5: Tak, generalnie jedną rzeczą, o której nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o zwyk save jest ta prewencja też, bo tutaj wszystko w zwyku koncentruje się wokół organizacji tej wyprawy, czyli rzeczach, które się wydarzają przed wyprawą. I jedną z tych rzeczy, takim zwyczajem czy też nawykiem, powinno być informowanie swoich bliskich o tym, gdzie się idzie, z kim się idzie i tak dalej. Zwyk save będzie dawał taką możliwość, że przed rozpoczęciem wyprawy, kiedy my do tej wyprawy dołączamy, na adres mailowy osoby, którą podamy jako osobę do kontaktu, będzie przychodził taki króciutki raport właśnie z mapką czy z linkiem, powiedzmy, do tego zwyka, w którym ta dana osoba uczestniczy, tak by osoba kontaktowa wiedziała, gdzie, jakim szlakiem, powiedzmy, kieruje się przyjaciel, małżonek bądź też osoba po prostu do kontaktu. Ideą była po prostu tylko ta informacja, tak, której często brakuje, bo młodzi ludzie o tym zapominają, i z tego się narodził zwyk safe, jakby z tego, że chcieliśmy przekazać tą informację, żeby ta informacja zawsze była dostępna, żeby te osoby się nie martwiły. No a później jakby narodziły się konsultacje z GoPR-em i po tych konsultacjach, czy już przed tymi konsultacjami w trakcie, zaczęliśmy myśleć, jak rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo, bo tak jak wspomnieliśmy o tych kursach lawinowych, na których byliśmy i rozmowach z ratownikami, no jest to wciąż przestrzeń, w której można zrobić bardzo dużo dobrego. No i stwierdziliśmy, że czemu nie, jak już mamy taką aplikację, która potencjalnie będzie mogła być aplikacją społecznościową, czyli z samej definicji będzie miała mnóstwo użytkowników, to będzie idealne narzędzie, żeby to bezpieczeństwo promować. Tak?
1: Panowie, wy tak naprawdę jesteście grupą przyjaciół tu z Żywiecczyzny, a pomysł wasz cały czas się rozwija. Można powiedzieć, ochotę ma na cały świat.
5: No na ten moment na pewno Beskidy, Tatry, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy. Taki mamy plan. Gdzieś tak tutaj na etapie inkubacji sobie to zaplanowaliśmy, bo jednym właśnie z warunków było to, żeby ten pomysł się mógł łatwo skalować. Więc no oczywiście no pomysł jest tutaj dosyć rozległy geograficznie, natomiast no jak to wejdzie, no to zobaczymy tak naprawdę w przeciągu najbliższego roku.
1: Pozostajecie chłopakami stąd, którzy mają swoją pasję do wędrowania, do gór, do przygód w górach, no i tym chcecie zarażać kolejnych.
5: Dokładnie tak. Dokładnie z tej pasji urodził się ten pomysł. Natomiast no, ta pasja też powoduje to, że my dużo rzeczy testujemy i ta aplikacja, mimo tego, że bardzo się staramy, mamy świetny, bardzo wykwalifikowany team, no to wciąż jest aplikacją, która jest stworzona przez startup. Więc tutaj, korzystając z okazji, że mam głos, chciałbym też no, wszystkim potencjalnym użytkownikom poprosić ich też o to, żeby dali nam malutki kredyt zaufania, ponieważ no, my cały czas pracujemy nad tymi funkcjonalnościami. Te funkcjonalności, które w tym momencie są dostępne w aplikacji, one będą rozwijane. Natomiast jeśli osoba będzie miała tą aplikację zainstalowaną, to w przyszłości będziemy informować, czy za pomocą aplikacji, czy za pomocą po prostu newsletterów, to, o tym, co w tej aplikacji się zmienia i jak ta aplikacja po prostu się rozwija. Więc taka gorąca prośba do wszystkich, którzy nas słuchają, zainstalujcie sobie Zwyk, nawet jeśli w tym momencie nie będziecie korzystać z tych podstawowych funkcjonalności dołączania czy utworzenia wycieczek, to w przyszłości naprawdę będziemy mieli coś Wam fajnego do zaproponowania. Generalnie no, staliśmy się troszeczkę biznesmenami mimo woli. Zmusiła nas do tego troszeczkę sytuacja związana właśnie z grantem i z tą całą fazą inkubacji, więc idąc tym tropem, po prostu no, chcielibyśmy i bardzo sobie życzymy, żeby ten nasz pomysł, który sobie tak wymarzyliśmy, się rozwijał. No, musimy, chcąc nie chcąc, mieć tych użytkowników, którzy po prostu dadzą nam, będą takim motorem napędowym dla nas i dadzą nam feedback, nad czym mamy pracować, co mamy rozwijać. No bo tak naprawdę, no, mając aplikację i rozwijając aplikację na bazie tylko swoich pomysłów, bardzo dobrze wiemy, że to ma krótkie nogi. Potrzebujemy, powiedzmy, takiej troszeczkę małej demokracji i dużej próby użytkowników, którzy troszeczkę nam wskażą ten azymut, dmuchną nam trochę w te nasze żagle i będziemy mogli no, po prostu stworzyć dla nich kompletny produkt.
1: I wtedy będziecie mieć już z górki.
5: No, raczej w Zwyku to zawsze pod górkę, no bo jednak lubimy chodzić po górach, no ale z górki też czasem się schodzi, a po zjeżdża.
1: Wasz pomysł to też pewne rozwiązanie, które pozwala ustrukturyzować to, co mamy w górach. Tutaj skupmy się na Beskidach, ale właśnie mamy obiekty turystyczne, mamy schroniska, tylko te informacje, gdzie, co, jak, za ile, czy są wolne miejsca, czy nie, czy można biwakować obok, czy można rozbić namiot, czy może jednak nie, to wszystko gdzieś jest rozproszone i wasz pomysł Zwyk odpowiada trochę na również takie wątpliwości i takie pytania. No właśnie, to będzie się realizować w ramach waszego pomysłu z kodami QR. Wyjaśnij proszę, na czym to polega i czy to już gdzieś funkcjonuje?
5: Tak, właśnie pomysł jest, powiedzmy, bardzo szeroko zakrojony. Tak jak wspomniałaś, ta infrastruktura może tyczyć się tak naprawdę każdego miejsca w górach. Natomiast w tym momencie wyszliśmy od właśnie schronisk górskich i miejsc, które są po prostu atrakcyjne turystycznie tutaj na naszym rynku przyczółkowym, czyli Beskidy. Docelowo chcielibyśmy, by w każdym takim obiekcie, który jest właśnie albo schroniskiem, albo ma jakąś wartość turystyczną, albo być może trzeba przestrzegać specjalnych procedur, powiedzmy, będąc w takim miejscu, bo są na przykład takie bacówki, w których niektórzy turyści po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Czy mają wziąć na przykład śmieci, które zostawili, czy mogą zostawić w koszu i tak dalej. Jest tych rzeczy mnóstwo. Natomiast docelowo ten system kodów QR ma być, powiedzmy, taką też formą grywalizacji połączoną z kontekstową informacją. Czyli na przykład, jesteśmy na schronisku na Skrzyżnem, idziemy sobie, odpalamy sobie aplikację Zwyk i skanujemy kod QR, który jest na przykład przy ladzie albo na zewnątrz i odbieramy odznaczenie. Odznaczenie pojawia się nam na profilu, natomiast dodatkowo przy tym odznaczeniu, to oznaczenie jest połączone z profilem danego schroniska. Więc my od razu, wchodząc sobie na ten profil, będziemy mogli sprawdzić szlaki, będziemy mogli sprawdzić menu, noclegi, czy są, skontaktować się z właścicielem, czy znaleźć informacje kontaktowe. Nasz team, jakby będziemy mieli osobę, która będzie dbała o aktualność tych informacji, no bo niestety tutaj, znaczy stety albo niestety, nie każdy zarządca będzie chciał albo by miał czas na prowadzenie takich rzeczy, więc tutaj o tym także pomyśleliśmy. Więc Zwyk z kodami QR i system oznaczeń będzie też motywacją przede wszystkim, żeby wyciągnąć tych rodziców z dziećmi z domu, bo jednak ta grywalizacja u dzieci jest bardzo ważna, żeby dać motywację i dać jakiś namacalny punkt po prostu, w którym dziecko może zdobyć jakąś na przykład odznakę. Oczywiście tutaj my nie chcemy gdzieś tam, żeby dzieciaki zapominały o książeczkach Petetaga, które są świetne, natomiast często dzieciaki o tym też i dorośli o tym nie myślą, a telefon jednak ma każdy i każdy z niego korzysta i w ciągu 5 minut możemy zmotywować dzieciaka, a sami dowiedzieć się po prostu, jakim szlakiem wyjść z tym dzieciakiem najlepiej. Tak i na naszej mapie zwyk sprawdzić sobie, w którym miejscu odbierzemy pieczątkę, więc możemy my dowiedzieć się ciekawych rzeczy, sprawdzić galerię i inne informacje, a także dziecko będzie miało motywację, żeby sobie odebrać specjalną odznakę. W przyszłości planujemy taką bardzo prostą wersję aplikacji Zwyk Kids, żeby dzieciaki mogły sobie zdobywać swoje po prostu odznaki, ale to jest, no powiedzmy, temat na inną rozmowę.
1: Ale prawda jest taka, że dorośli również mają frajdę ze zdobywania odznak.
5: No jak najbardziej tutaj obydwoje z Krzyśkiem jesteśmy fanami pewnego producenta zegarków, który po prostu pozwala nam trakować swoje aktywności i sami gdzieś tam sobie porównujemy i to na kanwie tego też troszeczkę powstało, tak, no bo jak dorosłe osoby gdzieś tam między sobą rywalizują i zdobywają odznaki, tak, które są kolorowe i jednak są bodźcem do tego, żeby robić kolejne rzeczy, no to stwierdziliśmy, dlaczego dzieciaki tego nie mają robić. Niestety, no jest to zaimplementowane we wszystkich grach, we wszystkich aplikacjach, które są przeznaczone dla dzieci, więc chcąc być troszeczkę po stronie tych dzieciaków, powiedzmy, musimy też takie funkcjonalności implementować, które pozwolą nam ich zaangażować.
1: Panowie, przyznajcie się, czy to dla Was ciągle jest też frajda? Tworzenie zwyku?
4: Oczywiście tak. Ani przez jeden moment podczas całej tej przygody związanej ze zwykiem nie mieliśmy poczucia, że chyba czas skończyć, że może to nie jest to, co idziemy, że pojawiają się jakieś koszty, a w sumie nie ma żadnych przychodów, nie pojawiają się jakieś wizje współpracy z kimkolwiek, tylko każdy dzień to jest nowy pomysł, to jest nowy pozytywny feedback. Jak już Bartek wspomniał, to jest nowo powstałe konto i właśnie to nas napędza.
1: To czego Wam życzyć na starcie Waszego zwyku?
5: Co nam życzyć? To jest dobre pytanie. Wszystkiego dobrego, to jest najlepsze, tak, to jest najlepsze życzenie, które zawsze się tak z Krzyśkiem pozdrawiamy zresztą. Więc wszystkiego dobrego. I generalnie wydaje mi się, że jak największej ilości userów, aktywnych userów, czyli ludzi, którym to rzeczywiście aplikacja będzie pomagać.
1: No i panowie, do zobaczenia na szlaku.
5: Do zobaczenia na szlaku, tak jest.
4: Hej.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już rozmowa z wicestarostą żywieckim Stanisławem Kucharczykiem o wyzwaniach powiatowej oświaty. Naszym gościem jest dzisiaj Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki. Dzień dobry.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Jak zapowiada się ten nowy rok szkolny w szkołach, nad którymi nadzór ma starostwo powiatowe w Żywcu?
6: To będzie chyba rok może nie jakichś rewolucyjnych zmian, ponieważ jak Państwo wiecie, ta główna reforma edukacji dotyczy szkół podstawowych. U nas w szkołach średnich myślę, że pewnego rodzaju stabilizacja. Głównie nam chodziło o to, aby tą sytuację ze względu na duży deficyt, duży niż demograficzny, spadek ilości uczniów jak najbardziej ukierunkować. Czyli robimy tego rodzaju badania, aby sprawdzić zainteresowanie potencjalnych uczniów, absolwentów szkół podstawowych, jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem. No nie ukrywam, zresztą to już jest od 8 lat, pewnie też do znudzenia powtarzane również na antenie Radia Eski, promujemy szkolnictwo zawodowe. Z różnych względów, tych praktycznych, bo po prostu brakuje fachowców na rynku pracy, tych finansowych, bo to są kierunki naszym zdaniem bardzo atrakcyjne finansowo dla uczniów, dla absolwentów, no ale przede wszystkim promujemy to ze względu na rynek pracy. Tłumaczymy to też młodym ludziom, ich rodzicom, że warto w tego rodzaju kształcenie zawodowe, ukierunkowane oczywiście, bądź to w szkole o profilu technicznym, bądź w szkole branżowej, takie wykształcenie rozważyć, gdyż czasami po prostu to jest odpowiedzią na wymogi współczesności, współczesnego rynku pracy. Tak jak powiedziałem, w dodatku bardzo atrakcyjne z punktu widzenia później zarobkowania i znalezienia pracy, bądź prowadzenia własnej działalności.
1: Ale w tym roku okazuje się, że jednak młodzi ludzie wybrali liceum. I to jest pewien wyłom w tej tendencji, która była przez kilka ostatnich lat, że jednak to branżowe, techniczne szkolnictwo jednak wygrywało. tym razem inaczej.
6: Tak, cieszyliśmy się, wprawdzie niedługo, ale cieszyliśmy się pewnego rodzaju boomem na kształcenie zawodowe, mówię szeroko rozumiane zarówno w technikach, jak i w szkołach branżowych. No w tym roku tendencja jest inna. Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost ilości kandydatów do klas i oddziałów o profilu licealnym. Z różnych względów myślę, również swoją robotę zrobiły klasy wojskowe, które przypomnę również są klasami o profilu licealnym. My mamy je dość mocno rozbudowane. Tu przede wszystkim mamy klasy o profilu wojskowym, czyli branżowe oddziały w Zespole Szkół w Żywcu Moszczanicy. Mamy również na poziomie kształcenia ogólnego nowe kierunki, bardzo atrakcyjne, przygotowujące do różnego rodzaju specjalności na uczelnie wyższe. Otworzyliśmy, trzeba też dodać, klasę mistrzostwa sportowego, również o profilu licealnym. To wszystko sprawiło, że to zainteresowanie moim zdaniem tymi liceami, kierunkami w naszych liceach było bardzo mocno oblegane, aż nad wyraz i nad spodziewanie. Dlatego decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego podjęliśmy taką decyzję, aby zwiększyć i o jeden oddział od planowanej ilości oddziałów w naszym liceum imienia Kopernika w Żywcu oraz zwiększyć o jeden oddział w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, gdyż tam również było bardzo duże zainteresowanie. Dlatego te dwa nowe oddziały myślę, że były właśnie reakcją na to zapotrzebowanie w zakresie naboru, ale równocześnie nie odpuszczamy kształcenia zawodowego, bo to jest tylko nauka na przyszłość. Szukamy kolejnych kierunków, nowych zawodów, które by uatrakcyjniły nabór na kolejne lata. Bo przypomnę, że i dzieci, i ilość absolwentów szkół podstawowych nie wzrasta. Wprost przeciwnie, jest coraz mniejsza i my szukamy również innych odpowiedzi na wyzwania i rynku pracy, i wyzwania osób dorosłych, które są na tym rynku, a potrzebują czy do przekwalifikowania, czy nabycia nowych uprawnień w różnych nowych specjalnościach. Muszę się Państwu też pochwalić, że między innymi doposażyliśmy już wszystkie szkoły techniczne w drony, uruchamiając specjalność obsługi dronów. My na razie nie możemy uruchomić kierunku jako takiego w tym zakresie, natomiast specjalność na przykład na kierunku mechatronicznym jest już otwarta zarówno w ośrodkach w Żywcu, jak i w ośrodkach poza Żywcem, dokładnie mówiąc w Węgierskiej Górce i Milówce, tak aby uatrakcyjnić kierunki, które troszeczkę są deficytowe. Dlatego naszą odpowiedzią są te kwestie związane czy to z obsługą dronów, ale również pracujemy nad kierunkiem cyberbezpieczeństwo, aby również odpowiadać na wyzwania, które stoją czy przed wojskiem, czy przed służbą w obronie cywilnej, czy również w innych służbach, gdzie to cyberbezpieczeństwo staje się bardzo popularne, bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego i bezpieczeństwa państwa.
1: Absolwenci szkół podstawowych z Żywiecczyzny zostają na Żywiecczyźnie, wybierają te szkoły powiatu żywieckiego, czy jednak gdzieś uciekają? Jak tutaj wygląda sytuacja?
6: My już od kilku lat odnotowujemy oczywiście wymarzony ten 100% udział absolwentów szkół podstawowych z Żywiecczyzny, bo chcielibyśmy, żeby te 100% dzieciaków zostało w naszych szkołach średnich. Jest to oczywiście założenie realne, bo mamy duże ośrodki wokół powiatu żywieckiego, które część tych dzieci przejmuje, no i mamy oczywiście bardzo mocną konkurencję w postaci szkół prywatnych, szkół niepublicznych. I w tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednim, około 8,5% absolwentów szkół podstawowych nie jest w naszym systemie szkół średnich powiatowych. A więc możemy mówić, że około 92-93% młodzieży wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat żywiecki. Generalnie pewien odsetek tak czy siak będzie szukał oferty w większych aglomeracjach, w większych miastach. Będzie też szukał oferty w szkołach prywatnych, które no, coraz śmielej wchodzą na ten rynek. My musimy konkurować, mając z tego pełną świadomość. Przypominam również przy tej okazji wszystkim, że szkoły publiczne są szkołami bezpłatnymi, a szkoły prywatne to bywa różnie, zazwyczaj jeszcze pewnego rodzaju odpłatności są. Co więcej, nauczyciele pracujący w tych szkołach publicznych, w naszych, mają gwarancję bezpieczeństwa pracy, ponieważ wynika ona z karty nauczyciela. No a w szkołach prywatnych karty nauczyciela stosować nie trzeba. I to są te różnice, które się później niestety przekładają na różnego rodzaju aspekty funkcjonowania. Ja to podkreślam, bo i uważam to i mówię to bardzo otwarcie, szkoły publiczne samorządowe są dyskryminowane. Z założenia, ze względów na te argumenty, które przytoczyłem, utrzymanie szkół średnich publicznych jest wyraźnie droższe niż utrzymanie i prowadzenie szkoły prywatnej. No ale ustawodawca tutaj nie chce wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, zrównać tych warunków funkcjonowania na tym rynku edukacyjnym i musimy sobie radzić z tym, tak jak to wygląda na dzisiaj. Podsumowując, generalnie z 1420 uczniów, które była w systemie, a więc absolwentów szkół podstawowych na Żywiecczyźnie, ponad 1245 dzieciaków przyjęło ofertę w szkołach naszych, w szkołach prowadzonych przez powiat Żywiecki. To jest bardzo podobny wskaźnik już od kilku lat, jak pani redaktor powiedziała, między 92 a 95% uczniów wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat. I to jest dla mnie najistotniejszy, najważniejszy wskaźnik, bo tak naprawdę my to wszystko robimy, inwestujemy właśnie po to, aby dzieci tutaj z Żywiecczyzny, bez konieczności dodatkowego dojazdu, ponoszenia kosztów gdzieś dojeżdżania do innych szkół, do innych powiatów, mogły uzyskać edukację na poziomie średnim, maksymalnie na najlepszym możliwym poziomie, z pełną otoczką, czyli ze wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, ze wsparciem sportowym, rekreacyjnym. I to jest moim marzeniem, tak aby to co roku konsekwentnie realizować.
1: Panie starosto, wakacje to zazwyczaj był taki czas, kiedy w tych szkołach mimo braku uczniów no też bywało głośno, bo trwały prace, remonty, jakieś unowocześnienia. I jak w tym roku, czy ten wielki projekt no właśnie doposażania, modernizacji jej pracowni i szkół, to już wszystko zamknięte, gotowe? Czy w tym roku również były remonty, choćby i te doraźne?
6: Tak, oczywiście. W tym roku akurat to był rok szczególny, ponieważ część remontów chcieliśmy połączyć w okresie wakacyjnym z największym programem, który realizuje powiat żywiecki, a który nazywa się Transformacja Kształcenia Branżowego w Powiecie Żywieckim, obejmująca 7 szkół prowadzonych

0: dzieci potrzebuje pewnej izolacji, pewnego wyciszenia i również takie pokoje wyciszeń robiliśmy w tych szkołach. Generalnie ten projekt zamyka się w roku 2026, oczywiście z dofinansowania ze środków unijnych i to w znacznej części, bo prawie 5 milionów złotych otrzymaliśmy ze środków unijnych, a 800 tysięcy to wkład własny powiatu żywieckiego. Myślę, że to projekt, który pozwolił nam, bo to jest kolejna edycja programu transformacji kształcenia branżowego, pozwolił nam na takie postawienie kropeczki nad i, czyli wyremontowaniu niektórych pomieszczeń, korytarzy, adaptacji klatek schodowych. Po tym dużym remoncie branżowym, który przeprowadziliśmy w latach poprzednich, praktycznie wszystkie pracownie, a było ich ponad 20, zostały zmodernizowane, pracownie kształcenia zawodowego zostały zmodernizowane w naszych szkołach. Oprócz tego oczywiście to są te remonty, które w tym roku mamy za ponad 500 000 złotych we wszystkich 13 szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. No wspomnę od tych standardowych już, czyli malowań, korytarzy, sal, a skończywszy na takich dużych remontach odwodnienia, remontach oczywiście całych pionów sanitarnych i remontów łazienek, ubikacji, a skończywszy na dużych projektach związanych z odnowieniem całych pięter szkół, ale to w szkołach, w których w tym roku mamy jubileusz szkolny, no i po prostu wypada, aby absolwenci, którzy się zjadą na jubileusze tych szkół, również mogli zobaczyć odnowione korytarze.
1: No właśnie, wspomniał Pan o jubileuszach, no i zapowiada się między innymi jubileusz w szkole w Moszczanicy, więc jeśli już przenosimy się do Moszczanicy, no to muszę zapytać o tę halę, która przecież już powstała.
0: Tak, to jeden z projektów, kolejnych projektów infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To jest hala sportowa, obiekt sportowy od nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem, który ma pełnić rolę całosezonowego, całorocznego obiektu sportowego. Oczywiście to jest lekka konstrukcja, a tylko podniesienie temperatury czy wyrównanie temperatury powietrza w środku odbywa się nadmuchem powietrza i pompami tam zamontowanymi, ale dla potrzeb tej szkoły jest to wystarczający obiekt, zwłaszcza, że tego rodzaju technologię wymyśliło ministerstwo w ramach programu Olimpia, a więc programu na uczczenie stulecia udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tego obiektu. Trochę było problemów konstrukcyjnych, bo jak Państwo się domyślacie, nietypowa konstrukcja, nietypowy projekt, no a problemy wyszły już w trakcie realizacji, jak to bywa przy tego rodzaju innowacyjnych projektach, ale staramy się te wszystkie niedostatki tego projektu uwzględniać już ze środków własnych. W chwili obecnej trwa proces już użytkowania tego obiektu po wielu tygodniach odbiorów, pewnego rodzaju przepychanych z wykonawcą, ale dzieciaki od 1 września mają już do dyspozycji obiekt. Bardzo się cieszymy, bo tam w tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, zarówno tych ogólnokształcących, jak i branżowych oddziałów wojskowych, a więc oddziałów kształcących w konkretnych zawodach dla potrzeb wojska, taka sala była bezwzględnie potrzebna. W związku z tym wykorzystywana jest na maksa. My też chcemy oczywiście stworzyć cały system możliwości wynajmu tej sali, tej hali sportowej na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, mieszkańców Żywca, oczywiście po godzinach pracy szkoły, no bo jednak to wszystko, ta cała infrastruktura kosztuje i to niemałe pieniądze i ich utrzymanie. W związku z tym będziemy się starali dopasować stawki, aby można było również po godzinach przyjść, pograć w piłkę, bo super nawierzchnia, super warunki. Myślę, że będzie to atrakcyjny obiekt dla całej społeczności Żywca. Również w tym roku mamy jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Również tam staramy się wspomóc szkołę w tych przygotowaniach. Tam też będzie duża uroczystość, ale to ważna rzecz, też pokazująca pewnego rodzaju tradycję, ciągłość, bo pomimo zmieniających się realiów, pewnego rodzaju szkoły budzą wiele, wiele sentymentów u absolwentów, u osób, które ukończyły tę szkołę, w społecznościach lokalnych, naszych dzielnic Żywca, gdzie te szkoły wpisały się już na stałe. No, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych nie miał szczęścia do swojej siedziby, bo przypomnę, długie, długie lata miał siedzibę w Pałacu Habsburgów. No, później przyszły czasy trochę chudsze, przeniesienie tej szkoły do innej siedziby, ale świetny zasób ludzi, nauczycieli, świetna kadra zarządzająca i myślę, że naprawdę szkoła, która może się poszczycić wieloma osiągnięciami wychowawczymi, naukowymi i również taki jubileusz będziemy w tym roku obchodzić.
1: Panie starosto, jeśli jesteśmy przy tych tematach edukacyjnych, no to nie sposób nie zapytać również o BCU. Tam pewien etap realizacji projektu

0: projektu, tak, jest zakończony zarówno w mechaniku, jak i w budowlance. Co dalej z BCU?
1: Oczywiście ten najgorszy wydawałoby się etap pozyskania środków i realizacji projektu mamy za sobą. I na pozostałą część roku 26 otrzymaliśmy 500 000 zł na każde z tych BCU, na ich utrzymanie, aby te wszystkie wskaźniki zrealizować. Oczywiście pytanie jest zasadnicze, co będzie po roku 26, a więc od 1 stycznia 2027. Tutaj pomysłów ministerstwo przedstawiało kilka. My liczymy na to, że te środki finansowe będą dedykowane dla tych BCU, tak jak było zapowiadane, abyśmy mogli na pełną skalę kontynuować szkolenia branżowe, którymi się specjalizują te branżowe centra umiejętności, a więc odpowiednio instalatorskie w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i właśnie w zakresu fotowoltaiki, energetyki słonecznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Zwłaszcza, że mamy świetnie dopracowany system współpracy szkoły z pracodawcami, którzy tak naprawdę angażują się już i personalnie, i osobiście w kształcenie młodych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tak duże, poważne problemy na rynku pracy w zakresie znalezienia fachowców, że firmy same zrozumiały, że jeżeli one zajmą się, czy będą uczestniczyć w procesie kształcenia młodych ludzi, to tym łatwiej im będzie ukształtować tego młodego człowieka na potrzeby swojej firmy. A więc oni wolą się angażować już na tym etapie szkoły średniej, pomagać w kształtowaniu wiedzy, doświadczenia, praktyki młodego człowieka, żeby ten narybek w przyszłości, jak skończy szkołę, był pełnoprawnym pracownikiem firmy. I tak jest rzeczywiście w każdej branży, które te dwie BCU realizuje. My się z tego bardzo cieszymy, bo to z kolei nam zapewniło sprzęt i pracownie z najwyższej półki. To mogę śmiało powiedzieć, że zarówno w zakresie sieci instalatorskiej, różnego rodzaju oprzyrządowania, ale również w zakresie fotowoltaiki, energetyki słonecznej mamy sprzęt z najwyższej półki. Jeżeli przychodzi uczeń i uczy się w całym cyklu kształcenia na tym sprzęcie, to jego nie zaskoczy już żadna nowinka techniczna, jeżeli pójdzie do pracodawcy. I tak naprawdę o to chodzi w tych branżowych centrach umiejętności, aby taki uczeń, taki absolwent wychodził ze szkoły średniej. Jest oczywiście problem zagospodarowania osób bezrobotnych, osób, które nie mają wsparcia pracodawcy, który powiedzmy wysyła, chce uzyskać jakieś przekwalifikowania, no i płaci za swojego pracownika, bo mu jest potrzebne jakieś uprawnienie. No bezrobotny takich możliwości nie ma. Próbujemy znaleźć formułę, aby powiązać przeszkolenie, ofertę dla bezrobotnych z funduszem pracy, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy z funduszu pracy, który jest zagwarantowany w naszym powiatowym urzędzie pracy, tylko z tych funduszy płacić kierunkowe, bardzo dobrze zorganizowane szkolenia właśnie w branżowych centrach umiejętności. To musi mieć oczywiście formułę pewnej organizacji systemowej, ministerialnej, ale mam nadzieję, że ministerstwo to weźmie pod uwagę, bo szkoda by było nie wykorzystać tego potencjału BCU, ograniczyć ich tylko do uczniów, bo tak naprawdę nie będziemy mieli podstaw finansowania szkoleń dla dorosłych i dla bezrobotnych. Mam nadzieję, że tego unikniemy i wtedy przystępujemy do organizacji kursów, szkoleń również na tym rynku, bardzo trudnym rynku pracy dla tych osób, które są najbardziej poszkodowane zmianami na tym rynku pracy.
0: A jeśli idzie o nauczycieli, o tych zawodowców, nadal ta tendencja, nadal ich brakuje?
1: Tak, to jest niestety bolączka, ale to chyba w całej Polsce mamy problem, a zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, gdzie nie ma aż tak rozbudowanego systemu pracodawców, a rynek jest dość ubogi pod tym względem. Mamy problem ze znalezieniem specjalistów, fachowców w poszczególnych branżach. I oczywiście mamy cały proces starzenia się nauczycieli, którzy wiele, wiele lat pracowali, uczyli młode pokolenie. Odchodzą na zasłużoną emeryturę i niestety nie ma ciągłości, nie ma następców. Prosimy też młodych nauczycieli, którzy być może w perspektywie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w swoich kierunkowym wykształceniem, żeby się przebranżawiali, żeby chcieli robić uzupełniające studia. Z tym jest oczywiście kłopot, bo jeżeli młody człowiek studiował ileś lat jakiś kierunek, tak nawet ogólnokształcący, to ciężko jest go przekonać, żeby próbować znaleźć jakąś furtkę w innym zakresie. Niestety musieliśmy się nawet ubiegać do tego, że prosimy w takich bardzo szczególnych już kierunkach prosić emerytów, którzy już są na tej zasłużonej emeryturze, aby wrócili przynajmniej na jakiś czas, pomogli jeszcze zorganizować ten kierunek kształcenia, może wewnętrznie jeszcze gdzieś ukierunkować młodych nauczycieli albo pomóc znaleźć młodych fachowców, którzy by chcieli przejść właśnie do systemu oświaty. Z tym jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Będziemy się starali, aby to robić w sposób taki systemowy, ale ciężko mówić tutaj o systemowym rozwiązaniu, skoro oświata jest z założenia mniej atrakcyjna finansowo niż obecnie praktycznie każda propozycja, oferta pracy u pracodawców komercyjnych. No takie są realia. No i musi się znaleźć hobbysta, który by chciał albo to łączyć, albo ewentualnie poświęcić się dla tej oświaty. I z tym będziemy mieć oczywiście bardzo określone problemy w przyszłości.
0: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i śmiem twierdzić, że zapowiada się, jeśli idzie o oświatę w powiecie żywieckim, ciekawy rok.
1: Na pewno rok będzie ciekawy, bo wyzwań jest bardzo dużo, ale tak jak wspominałem, my liczymy tutaj na wielkie wsparcie zarówno kadry nauczycielskiej, której już teraz bardzo dziękuję, bo to nie jest sztuka prosta, aby te wszystkie wyzwania, ciągłe zmiany w systemie oświaty, mieć do czynienia na co dzień, sprostać im, a tak już przy okazji uczyć dzieci, bo tak czasami to wygląda. To ma być dokładnie odwrotnie. My chcemy, aby to był system bardzo przyjazny, ale przede wszystkim taki system, który stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju każdego dziecka, które trafi do naszej szkoły.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalaj Remix. Eskalaj Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalaj Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.